Horach Rabarka, Hora Swiataja to utwór, którym rozpoczęliśmy nasze poniedziałkowe spotkanie na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Utwór wykonany przez chór parafii świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku. A przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Sława Jezusu Chrystu. Wielkimi krokami zbliżamy się do święta Przemienienia Pańskiego. Coraz więcej pielgrzymów dociera już na świętą górę Grabarkę, gdzie odbędą się główne uroczystości tego święta. Na miejscu jest już między innymi pielgrzymka z Sokółki. Pielgrzymi z Białegostoku pokonali dzisiaj przedostatni etap swojej drogi i na Grabarkę wejdą jutro. W kolejnych godzinach docierać będą również następne grupy pielgrzymkowe. Jutro wieczorem o godzinie 18 w monasterze świętych Marii i Marty na świętej górze Grabarce rozpocznie się całonocne czuwanie przed świętem Przemienienia Pańskiego. Natomiast w sam dzień święta, w najbliższą środę 19 sierpnia, boskie liturgie będą sprawowane już od godzin nocnych, natomiast główna liturgia rozpocznie się o godzinie 9:30. Po niej odbędzie się tradycyjna procesja i poświęcenie owoców. Przed nami więc najważniejsze dni tegorocznego pielgrzymowania i świętowania na Świętej Górze Grabarce. Teraz na naszej antenie siostry z monasteru na Świętej Górze Grabarce, a już za chwilę przedstawimy plan naszego dzisiejszego spotkania.

Za nami fragment psalmu pierwszego Błażen Mórz w wykonaniu sióstr z monasteru na Świętej Górze Grabarce. A w naszym dzisiejszym programie za chwilę kalendarium i harmonogram uroczystości święta Przemienienia Pańskiego w Sakach. Później fragmenty czytań Pisma Świętego i słowo pouczenia do dzisiejszej Ewangelii. O godzinie 16:45 audycja poświęcona historii Świętej Góry Grabarki do czasów międzywojennych. O tym miejscu opowie ojciec Doroteusz Sawicki z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. O godzinie 17:00 serwis informacyjny Radia Ortodoksja, następnie Żywoty Świętych i audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. O godzinie 18:00 na naszej antenie akafist do iwierskiej ikony Matki Bożej. O godzinie 19:00 sięgniemy do naszego radiowego archiwum i przypomnimy Państwu wykład świętej pamięci arcybiskupa Jeremiasza zatytułowany Pismo Święte w życiu chrześcijanina. Arcybiskup Jeremiasz był jednym z najbardziej znanych prawosławnych teologów w Polsce, a także biblistą i wieloletnim profesorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. O godzinie 20:00 serwis informacyjny Radia Ortodoksja, a zaraz potem audycja profilaktyczna przygotowana przez Julię Ochrymiuk. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego poniedziałkowego spotkania. Zachęcamy do pozostania z nami. Nasz program nadajemy do godziny 21:00.

Mamy dziś poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku. Jesteśmy w 12 tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy, w okresie postu przed świętem zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych Maksymiliana, świętego Jamblika i świętego Martyniana Efeskich. Wspominamy dzisiaj również świętą Eudoksję i świętego Eleuteriusza.

Drodzy słuchacze, główne uroczystości święta Przemienienia Pańskiego odbędą się oczywiście na Świętej Górze Grabarce, ale święto będzie uroczyście obchodzone także w innych miejscach w Polsce. Zapraszamy między innymi do monasteru w Sakach. Wszystkie nabożeństwa odbywać się tam będą w cerkwi świętego Dymitra Sołuńskiego. Już w najbliższy wtorek, 18 sierpnia, w monasterze w Sakach o godzinie 17 rozpocznie się nabożeństwo całonocnego czuwania. O godzinie 23 będzie sprawowany akafist ku czci świętego Dymitra Sołuńskiego. Natomiast we środę, w dniu święta Przemienienia Pańskiego, pierwsza boska liturgia w monasterze w Sakach będzie sprawowana o północy. Następnie o godzinie 8 rano zaplanowane jest małe poświęcenie wody i akafist ku czci świętego Nektariusza Zeginy, natomiast o godzinie 10 w monasterze w Sakach będzie sprawowana główna boska liturgia. W imieniu przełożonego monasteru w Sakach ojca archimandryty Włodzimierza serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy.

0: Przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment listu apostoła Pawła do Koryntian z rozdziału 5, wersety od 10 do 15 i fragment Ewangelii według świętego Marka z rozdziału 1, wersety od 9 do 15. Już teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, wszystkim nam trzeba zjawić się przed sądem Chrystusowym, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co w ciele uczynił, czy to dobre, czy złe. Bo wiedząc, czym jest bojaźń Pana, ludzi pozyskujemy i dla Boga jesteśmy otwarci, a mam nadzieję, że jesteśmy otwarci także dla waszych sumień. Nie polecamy wam znowu siebie samych, lecz żebyście mieli w nas powód do chlubienia się wobec tych, którzy chwalą się tym, co zewnętrzne, a nie tym, co w sercu. Jeśli bowiem wznosimy się ponad to, co zmysłowe, to dla Boga, a jeśli myślimy rozumnie, to dla was. Albowiem miłość Chrystusowa ogarnia nas tak myślących. Jeśli jeden umarł za wszystkich, to wówczas wszyscy umarli. A Chrystus umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony.

tym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebiosa i ducha osiadającego na nim niczym gołąb. A z niebios rozległ się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym i w Tobie znalazłem upodobanie. Zaraz potem wyprowadza go duch na pustynię. Przebywał tam 40 dni kuszony przez szatana. Żył wśród dzikich zwierząt, aniołowie zaś służyli mu. Gdy Jan został wydany, poszedł Jezus do Galilei, zwiastując Ewangelię Królestwa Bożego, mówiąc: Wypełnił się czas, zbliżyło się Królestwo Boże. Nawróćcie się, uwierzcie w Ewangelię.

Za nami dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment Ewangelii o chrzcie Jezusa Chrystusa, a także o tym, jak nasz Zbawiciel pościł na pustyni. A już za chwilę nieco więcej powiemy o tym fragmencie Ewangelii.

Drodzy bracia i siostry, dzisiejszy fragment Ewangelii, który przed chwilą słyszeliśmy, dobrze znamy również ze święta Chrztu Pańskiego. Właśnie wtedy słyszymy o Chrystusie, który przychodzi nad rzekę Jordan, przyjmuje chrzest od Jana, a następnie otwierają się niebiosa, Duch Święty zstępuje na Syna Bożego i rozlega się głos Ojca: Ty jesteś Syn mój umiłowany, w Tobie mam upodobanie. W święto Chrztu Pańskiego nasza uwaga skupiona jest przede wszystkim na tym wydarzeniu, na objawieniu się Świętej Trójcy. Natomiast dzisiejszy fragment pozwala nam zobaczyć także to, co następuje zaraz później. Chrystus opuszcza rzekę Jordan i udaje się na pustynię, gdzie przez 40 dni i przez 40 nocy będzie pościł i będzie kuszony przez szatana. I nie jest to bez znaczenia, że właśnie w taki sposób rozpoczyna swoją publiczną działalność nasz Zbawiciel. Najpierw jest chrzest, a później pustynia, post i doświadczenie pokusy. Święty Jan Chryzostom, wielki ojciec naszej cerkwi, komentując to wydarzenie, zwraca uwagę na to, że Chrystus pościł nie dlatego, że sam potrzebował oczyszczenia, ale pościł po to, żeby pozostawić przykład swoim uczniom. Pokazał nam, że post ma swoje miejsce w życiu każdego wierzącego człowieka. Dlatego Cerkiew Prawosławna od początku swojej działalności nie traktowała postu jako czegoś dodatkowego, przeznaczonego tylko dla mnichów albo dla ludzi szczególnie gorliwych. Post stał się częścią życia każdego prawosławnego chrześcijanina. W ciągu roku w cerkwi mamy 4 dłuższe okresy postne. Jest to Wielki Post przed Paschą, post apostolski przed świętem apostołów Piotra i Pawła, mamy post uspieński przed świętem zaśnięcia Bogu Rodzicy i post filipowy, który przygotowuje nas do święta narodzenia Jezusa Chrystusa. Do tego dochodzą jeszcze okresy postne we środy, w piątki, a także post w niektóre pojedyncze dni. Można więc powiedzieć, że Cerkiew bardzo regularnie przypomina nam o tym, że powinniśmy pościć. I tutaj może pojawić się pewna różnica między tym, czego uczy nas Ewangelia, a sposobem myślenia, który proponuje nam współczesny świat, sposobem myślenia, o którym coraz częściej słyszymy. Bo współczesne życie często jest nastawione na wygodę. Wiele rzeczy, które kiedyś wymagały czasu i wysiłku, możemy mieć dzisiaj natychmiast. Nie trzeba długo czekać, nie trzeba wychodzić z domu, często nawet nie trzeba wykonywać żadnych czynności, ponieważ zrobi to za nas urządzenie albo jakaś aplikacja. I oczywiście nie ma w tym nic złego, w tym, że człowiek korzysta z takich udogodnień. Ale problem może pojawić się wtedy, kiedy zaczynamy przyzwyczajać się do myśli, że całe nasze życie powinno być wygodne i że wszystko, co wymaga wysiłku, jest czymś niepotrzebnym. I nasza Matka Cerkiew i dzisiejszy fragment Ewangelii mówi nam coś zupełnie innego. Mówi, że człowiek potrzebuje ograniczenia. Człowiek potrzebuje postu i tego, żeby wnikliwie spojrzeć w swoje wnętrze. Święty Bazylii Wielki mówi, że prawdziwy post nie może kończyć się jedynie na zmianie jedzenia. Powinien być także odejściem od zła. Człowiek może bowiem bardzo dokładnie przestrzegać zasad dotyczących pokarmów, a jednocześnie pozostać niecierpliwy, złośliwy czy niezdolny do przebaczenia. W takim przypadku post nie dotknął jeszcze tego, co najważniejsze. I podobnie mówi święty Jan Chryzostom, który przypomina, że pościć powinny nie tylko usta, ale także nasze oczy, nasze uszy i całe nasze postępowanie. Sens tych słów jest bardzo prosty. Ograniczenie jedzenia powinno prowadzić do większej kontroli nad samym sobą. Może właśnie tego najbardziej brakuje współczesnemu człowiekowi. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszeliśmy, że Chrystus pościł na pustyni 40 dni i 40 nocy. I to pokazuje nam, że człowiek nie musi odpowiadać na każdą potrzebę natychmiast, że nie musimy być podporządkowani temu, co w danej chwili odczuwamy. Dzisiaj jest to szczególnie aktualne, bo bardzo łatwo przyzwyczaić się do ciągłych bodźców. Kiedy tylko pojawia się chwila ciszy, sięgamy po telefon. Kiedy pojawia się nuda, natychmiast próbujemy ją czymś wypełnić. Kiedy czegoś chcemy, to coraz trudniej nam na to poczekać. Post wprowadza w to pewien porządek.
uczy cierpliwości i pokazuje, że człowiek może panować nad swoimi pragnieniami, a nie tylko za nimi podążać. Po 40 dniach na pustyni Chrystus rozpoczyna głoszenie słowami: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Są to słowa, które dobrze pokazują nam, po co w ogóle jest post. Nie chodzi przecież o samowyrzeczenie. Celem jest nawrócenie. Post ma nam pomóc bardziej wnikliwie spojrzeć na swoje wnętrze. Post ma nam pomóc bardziej wnikliwie spojrzeć w swoją duszę, zauważyć, do czego jesteśmy zbyt mocno przywiązani, nad czym nie potrafimy panować, co zaczęło zajmować zbyt dużo miejsca w naszym życiu. To właśnie dlatego Cerkiew co jakiś czas wprowadza nas niejako na pustynię, tak jak Chrystus. Nie po to, żeby uczynić nasze życie cięższym, ale żebyśmy przypomnieli sobie, że nie wszystko musi być łatwe, natychmiast i nie wszystko musi być przyjemne. Chrystus swoim własnym przykładem pokazuje nam, że w naszym życiu duchowym też są potrzebne wysiłek, umiar i zdolność do rezygnacji z przyjemności. I właśnie wtedy człowiek zaczyna odkrywać, że prawdziwa wolność nie polega na tym, że można spełnić każdą swoją zachciankę, ale prawdziwa wolność polega na tym, że każdą zachcianką potrafimy kierować. Amen.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja Prawosławnej Rozgłośni Radiowej. Dzisiaj na naszej antenie dużo mówimy o Świętej Górze Grabarce i o zbliżających się tam uroczystościach Święta Przemienienia Pańskiego, a już za chwilę o historii tego miejsca mówić będzie ojciec Doroteusz Sawicki, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

grabarka na trwale wpisała się w nasz religijny krajobraz. Czy zawsze jednak tak było? Czy kilka stuleci temu stały te wotywne krzyże? Przypomnijmy więc sobie, jak rodziła się grabarka. Nowożytna historia Świętej Góry rozpoczyna się około 1710 roku. Wówczas to zdarzył się najszerzej znany miejscowy cud, cudowne ocalenie miejscowej ludności przed zarazą. Nie oznacza to jednak, że zrodził on świętość tego miejsca. To raczej świętość tej Świętej Góry sprawiła, że mógł się tutaj zdarzyć cud. Chrześcijaństwo na tereny Podlasia przywędrowało chwilę po pojawieniu się na terenach południa dzisiejszej Polski. W Małopolsce pojawiło się ono w ramach morawskiej misji świętych Cyryla i Metodego. Święci w 865 roku z błogosławieństwa konstantynopolitańskiego patriarchy Focjusza, prośbę księcia Wielkich Moraw Rościsława, rozpoczęli organizowanie na Morawach niezależnych struktur kościelnych. Na przełomie IX i X wieku chrześcijaństwo typu słowiańsko-morawskiego docierało na południowe tereny przyszłej piastowskiej Polski. Świadczą o tym liczne wykopaliska archeologiczne w Krakowie, Wiślicy, Sandomierzu, Przemyślu. Związane to było z całkowitym podporządkowaniem tych ziem Wielkim Morawom. W wyniku działań wojennych mających miejsce najprawdopodobniej na przełomie lat 70. i 80. IX wieku, większość Małopolski została podbita. Z politycznym podporządkowaniem Morawom związane było bezspornie uzależnienie religijne. Południe Polski uległo chrystianizacji. Stąd Ewangelia przenikała na północ. W 1986 roku archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego pracujący pod kierunkiem profesora Jerzego Gąsowskiego w Podebłociu w ówczesnym województwie siedleckim w czasie prac archeologicznych nad grodziskiem z około VIII wieku odnaleźli trzy kamienne tabliczki z wypalonej gliny z końca wieku IX. Widnieją na nich chrześcijańskie napisy zapisane literami uproszczonego alfabetu greckiego. Znaki z dwóch mniejszych tabliczek udało się odczytać. Utworzyły one skrót napisu Jezus Chrystus Zwycięzca. Jezus Chrystus Nika. Jest to dowód kontaktów tych terenów z greckim chrześcijaństwem, a przecież święci Cyryl i Metody byli Grekami z Salonii. W jeszcze większym stopniu chrześcijaństwo przenikało na Podlasie z księstwa kijowskiego wkrótce po jego chrystianizacji w X wieku. W zakładanych na pograniczu grodach obronnych wznoszono pierwsze świątynie. Sprowadzono do nich z kijowszczyzny ikony i księgi liturgiczne. Niedaleki Mielnik jest jednym z takich grodów. Pierwsze wzmianki o nim odnoszą się do XI wieku. Informacje o miejscowej drewnianej cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogorodzicy pochodzą z połowy XIII stulecia. Była ona wówczas centrum miejscowego kultu ikony Spasa, Chrystusa Zbawiciela, którą wyłowiono z przepływającego u stóp zamkowego wzgórza Bugu. W trudnych chwilach, w chorobach i nieszczęściach lud śpieszył, by przed ikoną wylać swe żale i prośby. W wielu przypadkach w cudowny sposób otrzymywał ukojenie swych trosk. Nic więc dziwnego, że sława ikony szybko rosła i wkrótce znana ona była na całym Podlasiu. Gdy w 1259 roku okolicznym terenom zaczęły zagrażać tatarskie hordy Burundaja, lud jedyny ratunek widział właśnie w cudownej ikonie. Tysiące pielgrzymów wyruszyło do mielnickiej świątyni i ze łzami w oczach zanosiło przed nią modlitwy o wybawienie. Przybył tutaj również w 1260 roku książę halicko-wołyński Daniel. Również on prosił przed cudowną ikoną o ratunek i obiecał ozdobić ją i świątynię. Gdy udało mu się uchronić okoliczne ziemie od najazdu Tatarów, wszyscy ujrzeli w tym bezpośrednią ingerencję Boga. Kult ikony wzrósł. Nie znamy dalszych losów cudownej ikony. Wiemy jedynie, że w późniejszym okresie w trosce o jej bezpieczeństwo, być może w okresie tatarskich najazdów, wywieziono ją z Mielnika. Nigdy tu nie powróciła. Tradycja głosi jednak, że nie została zniszczoną. Ukryto ją gdzieś w Puszczy Mielnickiej, być może w lasach w okolicach Grabarki. W XIV wieku odnotowano, iż na tych terenach przywiązywano niesłychanie wielką wagę do święta Przemienienia Pańskiego, potocznie zwanego na Podlasiu świętem Spasa i Zbawnika, co mogło być pochodną wcześniejszego kultu ikony Spasa. W wiekach XIV po XVII kult Spasa rozprzestrzenił się na cały nadburzański obszar Podlasia. W Drohiczynie obok kilku innych wzniesiono monaster i cerkiew ku czci Przemienienia Pańskiego. Działało bractwo cerkiewne pod tym samym wezwaniem. Takie wezwanie noszą też świątynie w Mielniku i Surażu. Jest to kolejny dowód na to, że ikona nie zaginęła. To wokół niej rozwijał się kult Spasa. Postawmy sobie jednak pytanie, co wspólnego ma święto Przemienienia Pańskiego z ikoną Spasa?

Zwyczajowo ikoną Spasa nazywa się kompozycję nie ręką ludzką uczynioną ikoną Chrystusa Zbawiciela, nie rukotworenny obraz. Przedstawia ona jedynie twarz Chrystusa niejako odbitą na płótnie. Pozornie wydaje się więc, że nie ma ona nic wspólnego z ikoną Przemienienia Pańskiego. Niemniej jednak święto Przemienienia na Podlasiu od niepamiętnych czasów nazywane było Spasem. Co więcej, mianem tym określany jest nie tylko jeden dzień święta Przemienienia, a cały okres od 1 do 16 sierpnia. Rozpoczynał się on tak zwanym mokrym spasem, przypadającym na dzień 1 sierpnia. Cerkiew prawosławna wspomina wówczas święte drzewo Krzyża Pańskiego, 14 sierpnia według starego kalendarza. Kulminacją okresu jest 6, czyli 19 sierpnia, czyli dzień Przemienienia Pańskiego, zwanym drugim bądź jabłkowym spasem. Kończy się on w dniu 16, 29 sierpnia, kiedy to świętujemy dzień przeniesienia z Edesy do Konstantynopola cudownej, nie ręką ludzką uczynionej ikony Chrystusa Zbawiciela. Ten ostatni dzień wyjaśnia nam związki, jakie zachodzą między ikoną Spasa a świętem Przemienienia. Te trzy dni stanowią religijnie jedną ontologiczną całość. Zwróćmy uwagę na duchową wymowę wszystkich świąt tego okresu, trzech spasów. 1 sierpnia mówimy o krzyżu, który jest narzędziem naszego zbawienia, spasienia. Treścią rozmowy między przemienionym Chrystusem a prorokami Mojżeszem i Eliaszem na górze Tabor w dniu Przemienienia Pańskiego miało być nasze zbawienie poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Na koniec zaś mamy święto ikony. Przez wszystkie te trzy dni przejawia się motyw zbawienia i Chrystusa Zbawiciela, Spasa i Zbawnika. Trwający w tym czasie post przed świętem zaśnięcia Bogu Rodzicy w ludowej tradycji nazywany jest dzisiaj spasówką, tak jakby odnosił się nie do święta zaśnięcia, a do święta Przemienienia Pańskiego. Nie wiemy dokładnie, co działo się na tych terenach w wiekach XIV i XV. Po śmierci księcia Daniela Halickiego jego włości przypadły Litwie. Jej dwór w dużym stopniu był już schrystianizowany przez Kościół prawosławny. Możnowładztwo wznosiło liczne cerkwie i sprzyjało rozwojowi życia monastycznego. W XVI wieku na Podlasiu działało około 150 prawosławnych świątyń. Mnichów na Podlasiu było około 90. Oznacza to, że cerkiew prawosławna była tutaj silną. Niestety w 1596 roku część prawosławnego episkopatu z metropolitą Michałem Rochozą na czele podpisała w Brześciu Litewskim unię z Rzymem. Większość niższego duchowieństwa i ludu pozostała przy wierze przodków. Prawnie jednak, na mocy królewskich dekretów, cerkiew przestała istnieć. Świątynie i majątki kościelne de jure zostały przekazane duchowieństwu unickiemu. Oczywiście nie wszędzie udało się przejąć prawosławne świątynie. Zależało to od siły miejscowego prawosławia i woli możnowładcy, w którego dobrach leżała świątynia. W Drohiczynie na przykład większość świątyń pozostała przy prawosławiu, albowiem i możnowładztwo było wierne prawosławiu. Jednak już w sąsiadujących z grabarką Siemiatyczach całe duchowieństwo pozbawione wsparcia możnych, którzy porzucili prawosławie, zmuszone zostało do przyjęcia unii. Potężny ród Sapiehów nie tolerował prawosławia. Duchowni, choćby tylko oficjalnie, musieli przyjąć unię. Większość wiernych w pierwszym okresie unii pozostało jednak przy wierze ojców. Duchowe potrzeby, sakramenty, nabożeństwa zaspokajali w niedalekim Drohiczynie bądź u wędrownych mnichów wypędzonych z rodzimych monasterów przejętych przez unitów. Tym sposobem wracamy na grabarkę. Przełom XVII i XVIII stulecia był dla Rzeczypospolitej czasem wyniszczających wojen. Od powstania Bohdana Chmielnickiego co kilkanaście lat dochodziło do nowych konfliktów. Śmierć i nienawiść stały się nową codziennością Rzeczypospolitej. W XVIII wieku w ramach III wojny północnej Szwedzi wkroczyli do Polski. W 1704 roku przeciwnicy króla Augusta II wymówili mu posłuszeństwo, zawiązali konfederację warszawską i poparli Stanisława Leszczyńskiego w dążeniu do objęcia tronu. W kraju wybuchła wojna domowa. Augusta popierała Rosja, Leszczyńskiego Szwecja. Rodzime i obce wojska przemierzały nasze tereny, pozostawiając po sobie zgliszcza i tysiące zabitych, na ciałach których latem 1710 roku wylęgła się epidemia morowego powietrza, dżuma bądź cholera. Objęła ona większość miejscowości w okolicach Siemiatycz. Skala śmierci była tak wielką, że całe wsie uległy wyludnieniu. Ludzie porzucali swe domy i uciekali w nieznane. Większość z nich umierała w drodze, rozsiewając zarazę na znacznym obszarze. Znikąd nie było ratunku, żadne leki nie działały. Ludziom pozostała jedynie modlitwa. W
Wówczas to jednemu z siemiatyckich parafian wschodniego obrządku, źródła nie podają jakiego, przyśniło się, że tylko ci się uratują, którzy z krzyżem na plecach i modlitwą w sercu udadzą się na uroczysko Sumieńszczyzna, na porośnięte wzgórzem sosnami, wysokimi sosnami wzgórze, u stóp którego bije źródełko, dające początek niewielkiemu strumieniowi. Ci, którzy wyznają grzechy, umyją się w jego wodach, mieli uniknąć śmierci. Sen powtarzał się trzykrotnie. Przerażony mieszkaniec Siemiatycz powiadomił o swoim widzeniu miejscowego unickiego proboszcza Pawła Stepanowicza Smoleńskiego. Pamiętajmy tutaj, iż wyznaniowa przynależność klasztorów i świątyń na tym terenie zależała tylko i wyłącznie od woli fundatora i ktitorów. Tomasz Krępski twierdzi, że, cytuję, o tym, czy dany klasztor przystępował do Unii, decydowali przede wszystkim ktitorzy. Często działo się to wbrew woli samych czerniców, którzy niejednokrotnie zmuszeni byli szukać miejsca w innych monasterach. Gdy w czasach panowania Zygmunta III przechodzenie monasterów prawosławnych w ręce unitów było często efektem pro-unijnej polityki króla, to w okresie rządu Władysława IV decydowały o tym przede wszystkim postanowienia prywatnych właścicieli będących ktitorem klasztoru, którzy nierzadko w tym czasie porzucali prawosławie na rzecz katolicyzmu. W ten sposób dostały się w ręce unitów, zresztą przejściowo, między innymi monastery leżące w okolicach w Dobrach Wiśniowieckich. To samo stało się z klasztorami znajdującymi się w Dobrach Ostrogskich. Koniec cytatu. A więc oznacza to, iż przynależność duchownego wcale nie musiała być jego sprawą osobistej wiary, a po prostu okolicznościami, do których został zmuszony. I gdy tylko się okoliczności zmieniały, całe parafie z powrotem wracały do prawosławia. A więc wróćmy jednak do tego, co zrobił miejscowy proboszcz. Ten zrozumiał, że może to być cudowne widzenie i jedyny ratunek dla zagrożonej ludności. Postanowił więc zaprowadzić na wskazane we śnie uroczysko jak najwięcej okolicznej ludności. Na wezwanie duchownego w drogę udała się większość pozostałych przy życiu mieszkańców okolicznych terenów. Postawmy tu sobie zasadnicze pytanie. Dlaczego w czasie zarazy, gdy ludzie boją się zarażenia i stronią od innych, okoliczni mieszkańcy pospieszyli na wspólną wędrówkę? Dlaczego nie bali się wziąć ze sobą już chorujących? Po drugie, dlaczego duchowny, zdając sobie sprawę, że zgromadzenie w jednym miejscu chorych i zdrowych musi prowadzić do eskalacji epidemii, odważył się wezwać ludzi na tą pielgrzymkę? Co powodowało, że uwierzył widzeniu? Gdyby chodziło o świętość, wyjątkowość osoby, która otrzymała widzenie, podanie dalej by o niej wspominało i zanotowałoby jej imię. Musiało więc chodzić o samo miejsce, a nie o osobę, która otrzymała widzenie. Grabarka musiała więc już wcześniej być dobrze znana jako miejsce obdarzone szczególną łaską. Ludzie szli nie w nieznane, a do lokalnego miejsca kultowego, które znali z autopsji. Wiedzieli, że cuda się tu zdarzają, więc im tym razem może do niego dojść.

Po przybyciu na święte wzgórze wierni żarliwie modlili się, ustawiali krzyże wotywne i pościli. Pili jedynie wodę z wypływającego u podnóża góry źródełka. Wielu myło się w jego wodzie. Zaraza oszczędziła ich, mimo że w okolicznych osadach nadal zbierała obfite żniwo. Wyzdrowieli nawet ci, co wyruszyli w drogę już w bardzo ciężkim stanie. Na wieść o tych niezwykłych wydarzeniach coraz więcej okolicznych mieszkańców przybywało do świętego miejsca. Zaraza powoli zaczęła się cofać. Z zapisków kroniki parafii siemiatyckiej i kroniki klasztorne dowiadujemy się, że na świętej górze mogło zgromadzić się wówczas nawet do 10 tysięcy wiernych. Wdzięczni za ocalenie ludzie postanowili wybudować na tym miejscu cerkiew przemienienia pańskiego, spasa i zbawnika. Nie wiemy, kiedy dokładnie wybudowano tę świątynię. Nie wydaje się jednak możliwe, by nastąpiło to później niż w 1711 roku. Nie wiemy także, jaki świątynia miała kształt. Naprawdopodobnie była ona typu kleckiego, czyli izbowego. Zewnętrzną bryłą przypominała powiększoną izbę domu chłopskiego, do której od wschodu dostawiony był czworokątny ołtarz, zaś od zachodu przedsionek. Mogły też być dostawione aneksy pana Marki i ryżnicy. Całość przykryta była dwuspadowym dachem, który mógł być uwieńczony krzyżem, najprawdopodobniej bez kopuły. Za tak prostą formą świątyni przemawiają okoliczności, w jakich ją wznoszono, czyli wyludnienie regionu i ogólna bieda po przejściu zarazy. Reasumując, pod koniec 1710 roku, bądź też w pierwszej połowie 11, na Grabarce stanęła świątynia przemienienia pańskiego podporządkowana unickiej parafii w Siemiatyczach. Kultywuje ona kult Chrystusa Zbawiciela zrodzony w poprzednich stuleciach, a wzmocniony cudem zbawienia od epidemii w 1710 roku. Po cudzie Grabarka urasta do rangi lokalnego sanktuarium. Przybywa tu coraz więcej pielgrzymów, którzy przynoszą z sobą wotywne krzyże.

W okresie zaborów na mocy układu w Tylży w 1807 roku Białostoczyzna przeszła do zaboru rosyjskiego spod pruskiego. Sprzyjało to powrotowi unitów do wiary ojców. Już 25 marca 1839 roku na unickim synodzie biskupim w Płocku biskupi unicy zdecydowali się powrócić na łono cerkwi prawosławnej. Dotyczyło to setek parafii, w tym Siemiatycz z Grabarką. Co najważniejsze, doszło do tego w sposób całkowicie dobrowolny i pokojowy. Nie rozwiązało to jednak wszystkich problemów własnościowych i majątkowych. Wiele swoich cerkwi grekokatolicy pobudowali na ziemi odebranej prawosławnym. Procesy o przyznanie prawa własności ciągnęły się latami, bowiem żadna ze stron nie potrafiła przedstawić odpowiednich dokumentów. Najżarliwsze spory toczyły się o obiekty najbogatsze i o największym duchowym oddziaływaniu. Toczyły się więc zatargi i o świątynię na Grabarce. Brakowało dokumentów świadczących, do kogo należała ziemia, na której wzniesiono kaplicę i kto był jej fundatorem. Bezprawnego gospodarza Grabarka w połowie XIX wieku popadła w dość poważne zaniedbanie, a nabożeństwa sprawowane tu były dość rzadko. Mimo wszystko jednak już w połowie XIX wieku na Święto Przemienienia Pańskiego przybywało do kilku tysięcy pielgrzymów. Prowizorycznego remontu świątyni dokonano w 1857 roku. Około 1884 caraniem księdza Józefa Gierminowicza z Siemiatycz, do których należała nadal kaplica na Grabarce, przy wydatnym wsparciu parafii w Mielniku przystąpiono do jej gruntownej renowacji. Świątynię niemal wzniesiono od podstaw, poszerzając jej powierzchnię. Swych ofiar nie odmówili wówczas Grabarce parafianie z Żercyc, hrabia Ciecierski, baronowie Fenszał i Wilczewski, a nawet święty Jan z Kronsztadu. W kaplicy wzniesiono ikonostas, do którego zamówiono ikonę Przemienienia Pańskiego, Chrystusa Zbawiciela, nierukotworny obraz, Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość, siedmiu męczenników machabejskich, świętego męczennika Atanazego Brzeskiego, świętego męczennika Młodzieńca Gabriela oraz wileńskich męczenników Jana Antoniego Eustachego. Prace nad renowacją cerkwi zakończyły się dopiero w 1895 roku. Po powyższych przeróbkach cerkwi praktycznie w niezmienionym kształcie przetrwała do naszych dni, do pożaru 1990 roku. Wiek XX to czas rozwoju sanktuarium. Dzień Przemienienia Pańskiego 1910 roku w obecności 20 tysięcy wiernych świętowano 200. rocznicę cudu na Świętej Górze Grabarce. Z tej okazji nad źródłem wybudowano okrągłe zadaszenie, a mieszkańcy Siemiatycz podarowali świątyni 8-pudowy dzwon. Pierwsza wojna światowa była dla Podlasia niespokojnym czasem. Przemarsze wojsk, ewakuacja duchownych i wiernych cerkwi prawosławnej, niejednokrotnie przymusowa, paraliżowały duchowe życie regionu. Nawet w Siemiatyczach przez pewien czas nie było prawosławnego duchownego. Nie było więc osoby prawnie upoważnionej do zarządzania cerkiewnym majątkiem. Stwarzało to dla Grabarki poważne zagrożenie, mimo że w czasie wojny nie ucierpiała i nie była zdewastowaną. Władze II Rzeczypospolitej patrzyły na cerkwie prawosławne jak na relikt zaborów. Dążyły do ograniczenia jej wpływu w społeczeństwie. Propagowano więc działania neounijne, prowadzono rewindykację dóbr cerkiewnych, zamykano większość kaplic położonych z dala od macierzystych świątyń. Zlikwidowano też wiele prawosławnych parafii. Grabarki z powodu braku proboszcza w Siemiatyczach nie było praktycznie komu bronić, bowiem wierni nie mogli występować w roli prawnego reprezentanta cerkiewnego mienia. Wydawało się, że świątynia jest skazana na zagładę, jednak uratował ją cmentarz. Grzebano na nim miejscową ludność, służono panichidy. W związku z tym, że w pobliżu nie było innego cmentarza, który mógłby przejąć jego obowiązki, władze zmuszone były zachować status miejscowej świątyni, mimo że wiele podobnych zamknięto bądź rozebrano. Grabarka przetrwała. Jednak do prowizorycznych remontów przyszło się wówczas używać drewna z okolicznych krzyży wotywnych. To wówczas najprawdopodobniej przy świątyni pojawiła się dzwonnica. Ksiądz Grzegorz Sosna w pracy Kościół Prawosławny na Białostoczyźnie zamieścił fotografię świątyni Przemienienia Pańskiego datowaną na 1905 rok. Cerkiew na zdjęciu nie ma jeszcze dzwonnicy. Na zdjęciach z 1920 już ją posiada. Okres międzywojenny był dla Grabarki trudnym czasem. Choć na święto Przemienienia Pańskiego przyjeżdżali tu nawet biskupi grodzieńscy, w pozostałym okresie nabożeństwa służono dość rzadko. Jak wspominał stróż świątyni Roman Pura, około 1935 roku świątynia była jeszcze nieogrodzoną, krzyży wotywnych nie było tak dużo jak dzisiaj, a na cmentarzu zaledwie kilka mogił. W pobliżu cerkwi pasły się owce okolicznych mieszkańców. Nie oznacza to jednak, że Grabarka była niedocenianą. Już wówczas przeczuwano, jaką rolę odegra w życiu polskiego prawosławia.

obcościami Przemienienia Pańskiego, ale za tym współczesnym obrazem stoi długa historia tego miejsca. Za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy między innymi o harmonogramie tegorocznych uroczystości na Świętej Górze Grabarce.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku. Jesteśmy w 12 tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych Maksymiliana, Jamblika i Martyniana Efeskiego. Wspominamy dziś również świętą Eudoksję i świętego Eleuteriusza. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o pierwszych pielgrzymkach na Świętą Górę Grabarkę oraz harmonogramie modlitewnych uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego. Pielgrzymi z różnych stron Polski zmierzają na Świętą Górę Grabarkę. Już za dwa dni Cerkiew Prawosławna będzie obchodzić Święto Przemienienia Pańskiego. Dzisiaj przedostatni etap pokonali uczestnicy 41. pieszej pielgrzymki z Białegostoku. Trasa prowadziła z Kleszczel przez Rogacze do Telatycz i liczyła 26 km. Jutro pielgrzymom pozostanie ostatnie 13 km z Telatycz na Świętą Górę Grabarkę. Do celu dotarli już natomiast pielgrzymi z Sokółki. Którzy dzisiaj wyruszyli z Siemiatycz. W sumie przeszli około 160 km. Dzisiaj na Świętą Górę Grabarkę dotarli także uczestnicy 24. Warszawskiej pieszej pielgrzymki. Wierni wyruszyli 13 sierpnia po liturgii w Wołominie. Pielgrzymkę organizują parafie Świętej Marii Magdaleny i Świętego Jana Klimaka, a także Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Warszawie. Do tegorocznych pielgrzymek dołączą również przedstawiciele wojska i służb mundurowych. Jutro, 18 sierpnia, z Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach wyruszy 31. piesza pielgrzymka wojska i służb mundurowych na Świętą Górę Grabarkę. Wszystkie grupy zmierzają na główne uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego, które odbędą się na Świętej Górze Grabarce 18 i 19 sierpnia. Na Świętej Górze Grabarce rozpoczynają się już modlitewne uroczystości. Dzisiaj o godzinie 21 będzie tam sprawowany akafist ku czci i wierskiej ikony Matki Bożej. Natomiast już jutro o godzinie 6 i o godzinie 10 będą sprawowane boskie liturgie. O godzinie 17.30 jutro zaplanowane jest powitanie hierarchów, natomiast o godzinie 18 rozpocznie się nabożeństwo całonocnego czuwania przed Świętem Przemienienia Pańskiego. Również jutro o godzinie 23 na Świętej Górze Grabarce będzie sprawowana panichida za zmarłych. We środę natomiast, 19 sierpnia, w dniu Święta Przemienienia Pańskiego, na Świętej Górze Grabarce pierwsza liturgia rozpocznie się o godzinie 1 w nocy. Kolejne liturgie będą sprawowane o godzinie 4 i o godzinie 6.30, natomiast główna boska liturgia rozpocznie się o godzinie

9:30, a po niej odbędzie się uroczysta procesja i poświęcenie owoców. Święta Góra Grabarka w tych dniach staje się głównym miejscem prawosławnych obchodów Święta Przemienienia Pańskiego w Polsce.

Za nami serwis informacyjny Radia Ortodoksja. Teraz na naszej antenie psalm 50. Pomiłuj mnie Boże po wielicej miłości Twojej, czyli w języku polskim zmiłuj się nade mną Boże według wielkiego miłosierdzia Twego.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej, a w naszym dzisiejszym programie za chwilę Żywoty Świętych, później audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Dzisiaj Lech Pilecki zabierze nas do skansenu w Koźlikach. O godzinie 18:00 akafist do iwierskiej ikony Matki Bożej, którą już jutro będzie wychwalać nasza cerkiew. O godzinie 19:00 archiwalny wykład świętej pamięci arcybiskupa Jeremiasza o Piśmie Świętym, a po godzinie 20:00 audycja profilaktyczna Julii Ochrymiuk. Nasz program zakończymy modlitwami wieczornymi o godzinie 20:40. Zachęcamy do pozostania razem z nami.

Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie Żywoty Świętych o świętych Maksymilianie, Jamblichu i innych świętych przeczyta Alina Wawrzeniuk.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych siedmiu młodzieńców efeskich: Maksymiliana, Jamblicha, Martyniana, Jana, Dionizego, Eksa, Kustodiana i Antonina. W 250 roku cesarz Decius udał się z Konstantynopola na wschód. Zatrzymawszy się w Efezie, kazał mieszkańcom gromadzić się w pogańskich świątyniach w celu złożenia ofiar bogom. W trzecim dniu świętowania, zorganizowanym z tej okazji, cesarz rozkazał aresztować wszystkich chrześcijan. Żydzi i poganie pomagali żołnierzom chwytać wszystkich wiernych, którzy znajdowali się na ulicach i placach, żeby zmusić ich do złożenia ofiar. Wielu ustąpiło pod groźbą tortur, a tych, którzy odmówili, bezlitośnie zabijano. Maksymilian, syn prefekta miasta i sześciu innych młodzieńców z bardzo szanowanych rodzin, którzy służyli w wojsku, smuciło się i wylewało łzy z powodu cierpień męczenników, a jeszcze bardziej z powodu zgubionych dusz odstępców. Każdego razu, gdy dowiedzieli się o złożonej ofierze, szli do świątyni, by się pomodlić. Takiego zachowania nie dało się ukryć przed poganami, którzy na nich donieśli. Siedmiu związanych młodzieńców z oczyma jeszcze niewyschniętymi od łez doprowadzono do cesarza. Odpowiadając na pytanie o powód ich niepodporządkowania się rozkazowi, Maksymilian powiedział za wszystkich: my znamy Boga, którego chwała napełnia niebo i ziemię, i Jemu składamy tajemną ofiarę przez wyznanie wiary i nieustanną modlitwę. Rozgniewany Decius kazał zdjąć z nich pasy, oznaki bycia żołnierzami, i udając miłosierdzie, kazał rozwiązać chrześcijan i dać im kilka dni na rozmyślania, póki on nie wróci do miasta. Po naradzie siedmiu młodzieńców postanowiło ukryć się w dużej pieczarze na wschód od miasta i w ciszy i modlitwie przygotować się do nowego spotkania z tyranem. Dopóki przebywali w pieczarze, Jamblich, najmłodszy z nich, przynosił wszystkim pożywienie, od czasu do czasu udając się do miasta. Po powrocie do Efezu Decius rozkazał przyprowadzić chrześcijańskich jeńców, żeby zaproponować im złożenie ofiary bożkom. Dowiedziawszy się o tym, młodzieńcy modlili się jeszcze gorliwiej. Wołali do Boga z takim żarem, że gdy wieczorem usiedli, żeby zjeść chleb przeniesiony przez Jamblicha, ogarnął ich sen. Opatrzność Boża spowodowała, że wszyscy oni zmarli z modlitwą na ustach. Rozsierdzony nieobecnością młodzieńców, Decius kazał przesłuchać ich rodziców, którzy wskazali miejsce ucieczki synów. Wtedy Decius posłał tam ludzi i kazał zamurować wejście do pieczary, żeby święci się udusili. Królewscy słudzy Teodor i Warf, którym wydano to polecenie, sami byli tajnymi chrześcijanami, lecz wykonali polecenie, a potem wyryli opis męczeństwa siedmiu młodzieńców na ołowianych tabliczkach, złożyli je w szkatule i ukryli w pobliżu. Po mniej więcej 200 latach zapanowania Teodozjusza Młodszego w kościele pojawiła się herezja rozprzestrzeniana przez biskupa Eginy Teodora. Jego nauka negowała zmartwychwstanie umarłych i doprowadzała do zguby wiele dusz. Widząc to, pobożny cesarz Teodozjusz ze łzami błagał Boga o wyjawienie prawdy. W tym czasie pewien Adacjusz, właściciel ziemi, na której znajdowała się pieczara, z siedmioma młodzieńcami postanowił zbudować na tym miejscu zagrodę dla bydła. Gromadząc kamienie na budowę, rozkopał wejście do pieczary, a wówczas siedmiu młodzieńców ożyło, jakby wczoraj zasnęli. Natychmiast przypomnieli sobie o rozkazie Decjusza, żeby publicznie złożyli ofiarę. Maksymilian powiedział: idźmy i pokażmy się Decjuszowi. Nie ulękniemy się prześladowań i nie zdradzimy naszej wiary z tchórzostwa. Ty, Jamblichu, weź pieniądze i idź do miasta kupić chleba. Weź go więcej niż zwykle, bo jesteśmy bardzo głodni. I przy okazji dowiedz się, czy cesarz nas nie poszukuje. Podchodząc do miasta, Jamblich przede wszystkim zdziwił się, zobaczywszy przedstawienia krzyża na wszystkich bramach. Nie poznawał ani ludzi, ani domów
i zapytywał sam siebie, czy śni, czy może przyszedł do innego miasta. Na rynku kupił chleb, ale gdy podał piekarzowi monety, ten popatrzył na niego podejrzliwie i zapytał, czy nie znalazł on jakiegoś starego skarbu, ponieważ na monetach był przedstawiony jeden z dawno zmarłych cesarzy. Przy tych słowach Jamblich zadrżał ze strachu i pomyślał, że zaraz zaprowadzał go do cesarza. Chciał uciec, ale handlarze schwytali go i grozili zabiciem, jeśli nie podzieli się skarbami. Założyli sznur na szyję młodzieńca i poprowadzili go na plac targowy. W tym momencie tłum witał prokonsula, który szedł do biskupa Stefana. Dowiedziawszy się o przyczynie zamieszania, zapytał Jamblicha, gdzie znalazł skarb i gdzie go przechowuje. Młodzieniec odpowiedział, że niczego nie znalazł, a pieniądze otrzymał od rodziców. Na pytanie, skąd pochodzi, Jamblich odpowiedział, urodziłem się tutaj, jeśli to miasto, to jest rzeczywiście Efes. I wymienił imiona swoich rodziców. Imiona te nie były znane prokonsulowi, a nawet dziwnie brzmiały. Rozsierdzony oskarżył Jamblicha o oszustwo, gdyż monety sprzed 200 lat wskazują na to, że znalazł on skarb. Jamblich upadł do jego nóg i zapytał, gdzie znajduje się cesarz Decius. Gdy powiedziano, że umarł on bardzo dawno temu, Jamblich zaproponował prokonsulowi, żeby udał się do pieczary i przekonał, że on wraz z towarzyszami ukrył się tam przed prześladowaniami Decjusza. Prokonsul z biskupem i licznym tłumem udał się do pieczary, gdzie znaleziono ołowiane tabliczki z imionami świętych młodzieńców. Prokonsul i biskupi napisali do cesarza, że cudowne objawienie się siedmiu młodzieńców, którzy umarli wiele lat temu, jest jawnym dowodem możliwości cielesnego zmartwychwstania. Cesarz udał się do Efezu, spotkał się ze świętymi i zrosił ich nogi łzami. Szczegółowo powiedziawszy cesarzowi i obecnym biskupom swoją historię, Maksymilian i jego towarzysze spokojnie osunęli się na ziemię i ostatecznie zasnęli snem śmierci. Teodozjusz nakazał przygotować 7 złotych sarkofagów i urządzić młodzieńcom uroczysty pogrzeb, na który wezwał wszystkich mieszkańców Efezu, bogatych i biednych. Następnej nocy święci objawili się cesarzowi i poprosili, żeby ich ciała pozostawiono w pieczarze w oczekiwaniu powszechnego zmartwychwstania umarłych. Pieczara siedmiu śpiących młodzieńców jest tradycyjnie utożsamiana z pieczarą, w której spoczęła święta Maria Magdalena i stała się znanym miejscem pielgrzymkowym. Kult śpiących młodzieńców rozprzestrzenił się w całym świecie chrześcijańskim.

Drodzy słuchacze, cały czas jesteśmy w okresie postu uspieńskiego, który przygotowuje nas do święta zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. To krótki, bo dwutygodniowy, ale dość surowy post. Jego tradycja jest bardzo stara, pierwsze wzmianki o nim pochodzą już z V wieku, natomiast jego termin i zasady zostały ostatecznie uporządkowane w XII wieku. Cerkiew przypomina nam, że post nie sprowadza się jedynie do ograniczeń w jedzeniu. Jest to przede wszystkim czas zwiększonej modlitwy, zwiększonej pracy nad swoimi słabościami. A święto zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy obchodzić będziemy już 28 sierpnia.

Drodzy słuchacze, za chwilę na naszej antenie kolejna audycja Lecha Pileckiego z cyklu Wędrówki po Podlasiu. Tym razem gospodarz programu zabierze nas do skansenu w Koźlikach. Będzie to dobra okazja, żeby zajrzeć do miejsca, w którym zachowano fragment dawnego podlaskiego świata, jego architekturę, codzienność i pamięć o życiu mieszkańców. Lech Pilecki i audycja Wędrówki po Podlasiu.

Dziś zwiedzamy skansen Koźliki w gminie Bielsk Podlaski. Jeśli chcą Państwo poczuć klimat i przypomnieć sobie warunki życia na podlaskich wsiach, jeszcze nawet z lat 40. XX wieku, bez elektryczności, bez wody w kranach, bez smartfonów i telewizji, no to proponuję bezwzględnie odwiedzić niecodzienny skansen Koźliki koło wsi Stupniki w gminie właśnie Bielsk Podlaski. Jego twórcą jest pan Jerzy Misiejuk, który pełni również funkcję prezesa prężnie działającego tam Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach. No a wszystko zaczęło się w 1987 roku, gdy nieformalna jeszcze grupa młodych ludzi, pragnąca posiadać miejsce do wspólnych spotkań, do kultywowania swoich kulturowych, muzycznych, poetyckich, a także rekreacyjnych spotkań, no, czy też ludowych festynów, skrzyknęła się i w zamian za drewno na opał otrzymała ze wsi Trześcianka mocno już wyeksploatowany wiatrak typu koźlak. Wiatrak oczywiście przewieziono na miejsce dzisiejszego skansenu w Stupnikach, wyremontowano i ustawiono w szczerym wówczas polu nad rzeką Narwią. No dziś to miejsce jest, proszę Państwa, zarośnięte już gęstym po latach lasem. 10 lat później ta stale powiększająca się grupa entuzjastów skansenu w Koźlikach za pieniądze uzyskane z biletów wstępu na młodzieżowe potańcówki kupiła kolejny obiekt, którym była stara, zabytkowa chata z pobliskiej wsi Korzyno-Kolonia. Liczne dalsze imprezy i składki członkowskie sympatyków skansenu no bardzo szybko pozwoliły zrewitalizować wiejską chatę, a także zakupić lub zbudować taką prawdziwą no, ruską banię, a także i stajnie dla koni, potem spichlerz, stodołę, a także przystań kajakową, której ozdobą jest, no proszę Państwa, łódź zwana Pychówką. Całość tych obiektów stworzonych rękoma miłośników zamierzchłych czasów w absolutnej ciszy tego nadnarwiańskiego lasu i szumu dyskretnie płynącej rzeki Narew no tworzy, proszę Państwa, naprawdę wspaniale miejsce do rekreacji i odpoczynku. Obok zagrody, którą tworzy ten skanser, można również zauważyć oznakowane szlaki rowerowe, szlaki konne, piesze i kajakowe. No nic za tym dziwnego, że to dość trudne do odnalezienia no, miejsce tego niezwykłego skansenu w Koźlikach, a właściwie to w Stupnikach, bo to w pobliżu tej właśnie wsi leży ten skansen, mającego status organizacji non-profit i żyjącego po trosze ze składek albo darowizn, no cieszy się coraz większą popularnością i tych miejscowych, i tych turystów, którzy chcą zobaczyć takie piękne, pełne ciszy miejsce.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: To były wędrówki po Podlasiu Lecha Pileckiego. Tym razem odwiedziliśmy skansen w Koźlikach. Na kolejne spotkanie z tego cyklu zapraszamy już jutro. Jutro Lech Pilecki zabierze nas do miejscowości Plutycze. Ja.

Drodzy słuchacze, przypominamy, że wielkimi krokami zbliżają się uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego. Największe uroczystości odbywać się będą oczywiście na Świętej Górze Grabarce, ale to święto jako święto parafialne będzie obchodzone również w innych miejscach i uroczystości odbywać się będą między innymi w Ploskach, w Sasinach, w Nowoberezowie, w Braniewie, w Topolanach, w Brągowie, a także w monasterze w Sakach i w kaplicy cmentarnej w Klejnikach. Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do uczestnictwa w tym radosnym i wyjątkowym święcie.

Drodzy słuchacze, pozostajemy w szczególnym czasie poprzedzającym święto Przemienienia Pańskiego, ale jutro w kalendarzu cerkiewnym przypada także wspomnienie iwierskiej ikony Matki Bożej. Z tej okazji za chwilę na naszej antenie akafist ku czci Bogu Rodzicy przed jej iwierską ikoną. Jest to jedna z najbardziej znanych i najbardziej czczonych ikon Matki Bożej, związana ze świętą górą Athos. Według tradycji historia iwierskiej ikony Matki Bożej sięga IX wieku i okresu prześladowań ikon w Bizancjum. Uratowana przed zniszczeniem ikona została puszczona na morze, a później w cudowny sposób trafiła na świętą górę Athos do monasteru Iwiron, gdzie jest czczona do dnia dzisiejszego. Teraz na naszej antenie akafist do iwierskiej ikony Matki Bożej.

Za nami akafist do Iwierskiej Ikony Matki Bożej. Jutro w kalendarzu cerkiewnym przypada wspomnienie tej ikony. Według tradycji historia Iwierskiej Ikony Matki Bożej sięga IX wieku i okresu prześladowań ikon w Bizancjum. Uratowana przed zniszczeniem ikona została puszczona na morze, a później w cudowny sposób trafiła na Świętą Górę Athos do monasteru Iwiron, gdzie jest czczona do dnia dzisiejszego.

0: Drodzy słuchacze, za chwilę sięgniemy do archiwum Radia Ortodoksja i przypomnimy wykład świętej pamięci arcybiskupa Jeremiasza, poświęcony miejscu Pisma Świętego w życiu chrześcijanina. Arcybiskup Jeremiasz był teologiem, biblistą i wieloletnim wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W swoim nauczaniu często zwracał uwagę na to, że Pismo Święte nie może pozostawać jedynie tekstem czytanym podczas nabożeństw czy przedmiotem teologicznych rozważań, ale Pismo Święte powinno realnie kształtować sposób myślenia i codzienne życie człowieka. Za chwilę na naszej antenie archiwalny wykład świętej pamięci arcybiskupa Jeremiasza Pismo Święte w życiu chrześcijanina.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Zawsze, kiedy chcemy mówić, myśleć o Piśmie Świętym i o znaczeniu Pisma Świętego w życiu człowieka, trzeba pamiętać o słowach Pana naszego Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu. Tak jak to zapisał ewangelista Łukasz, że zmartwychwstały Chrystus otworzył apostolom rozum, by mogli pojąć Pismo Święte. To znaczy, że każdy z nas, kiedy chce coś powiedzieć w Piśmie Świętym, powinien o tym pamiętać, że bez tego, że Chrystus otworzy nam nasz rozum, tak byśmy mogli dotrzeć do treści Pisma Świętego, to jeśli to nie nastąpi, to oczywiście możemy się ślizgać po powierzchni, ale nigdy nie zrozumiemy, czym jest Pismo Święte. Oczywiście trzeba pamiętać o naszych marnych siłach i o marnym stanie ducha i dlatego wszystko, co oczywiście ja w tej chwili powiem, to jest jakieś może takie myślenie, które niezupełnie odpowiada istocie Pisma Świętego. Jest to próba jakby przybliżenia się do istoty Pisma Świętego. I teraz to, co ja chcę powiedzieć, może ja powiem, o czym będę mówił, będę próbował mówić. A więc rola Pisma Świętego w życiu człowieka. Po kilku słowach wstępu, na które zaraz, właściwie mam dwie takie części podstawowe. Pierwszą część nazwałem rolę Pisma Świętego jako źródła wiedzy o człowieku i o świecie. A drugi temat, druga część, to zatytułowałem jako Pismo Święte jako droga zbawienia. Ale najpierw od wstępu chciałbym zacząć. Bo jeśli mówimy rola Pisma Świętego, to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, czym jest Pismo Święte, co to jest, o czym my mówimy. Mówimy o księgach, w słowiańskiej Biblii, to jest 50 ksiąg w Starym Testamencie i 27 ksiąg w Nowym Testamencie. Księgi te zostały napisane w różnym czasie, przez różnych autorów. I jeszcze o sprawie autorstwa też powiem kilka słów, ale pierwsze zapisy, które weszły w nasze obecne księgi Starego Testamentu, zostały dokonane w wieku XV albo może XIII przed Chrystusem. Jest spór w nauce, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu za czasów Mojżesza. Czy to był wiek XV, czy to był wiek XIII? Bardzo wielu badaczy, szczególnie nowszych, uważa, że to nastąpiło około 1262 roku. Ze względu na różne napisy, które znaleziono w Egipcie, a więc byłby to wiek XIII. I należy przypuszczać, że już wtedy Izrael posiadał jakieś teksty, które weszły później w skład naszych ksiąg starotestamentowych. To jest jedna uwaga i od razu druga to ta, że ta forma Biblii, którą my teraz mamy, jest niejednolita. Na Zachodzie najczęściej jest to, jeśli chodzi o Stary Testament, to jest 39 ksiąg. Nie ma niektórych ksiąg, te, które są w Biblii słowiańskiej, czyli w Biblii tej prawosławnej naszej. I teraz następna rzecz, o której trzeba pamiętać, że ta forma, którą my posiadamy, te księgi, poczynając tak od Księgi Rodzaju, Księgi Bycia i dalej, to jest ta forma, która ostatecznie się ukształtowała w końcu V wieku przed naszą erą. V wiek przed naszą erą, to już można mówić, że na przykład Księga Rodzaju, czy inne księgi istniały w takiej postaci, prawie w takiej postaci, w jakiej my teraz mamy. I tutaj widać od razu pewien problem. Jeśli Mojżesz, święty Mojżesz, dokonał jakichś notatek, zapisów w XIII wieku, a te zapisy weszły w skład naszych ksiąg obecnych dopiero na stałe w V wieku, no to jest prawie 700 lat, prawda? I to stawia przed nami również, i to trzeba zapamiętać szczególnie, to jest ważne w stosunku do ksiąg Starego Testamentu, że księgi Starego Testamentu są niejednolite. Właściwie to w każdym przypadku jest to zbiór różnych starszych i nowszych zapisów, które weszły w skład danej księgi. Takim najlepszym może przykładem jest chociażby księga proroka Izajasza. Księga proroka Izajasza, prorok Izajasz żył w wieku VIII przed naszą erą. I mamy całe fragmenty duże, w których możemy wyraźnie odczytać sytuację z wieku VIII, ale mamy tam również takie rozdziały, które mówią na przykład o perskim królu Cyrusie, a to już jest IV wiek. A więc księga proroka, która obdarzył Kościół najpierw starotestamentowy, czyli mądrość żydowska, nadala tej księdze imię proroka Izajasza, właściwie jest to księga, która w części tylko została przez proroka Izajasza napisana, a duża część została później przez ludzi, których nie znamy. Jest anonimowa. Jedno jest pewne tylko, że zarówno prorok Izajasz, jak i ci nam nieznani bliżej autorzy, ci, którzy piszą na przykład o sytuacji w czasach króla Cyrusa, że oni wszyscy pisali pod wpływem Ducha Świętego. Czyli ostatecznie autor główny, Duch Święty, zostaje. Ale ludzkie wykonanie tej księgi jest właśnie takie rozłożone na czasie. I tak jest również w przypadku ksiąg mojżeszowych, czyli tak księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i

Świątyni Jerozolimskiej oznaczało także zniszczenie miejsca, centrum, w którym pracowało wielu ludzi nad przepisywaniem i przekazywaniem tekstu Pisma Świętego. Czyli zburzenie Jerozolimy w wieku VI, 587 ta data jest najczęściej podawana, oznaczało, że wielu ludzi, oczywiście z narażeniem życia, wielu ludzi zginęło, chowało te księgi, brało ze sobą do tam gdzieś do Babilonii, dokąd zostali wprowadzeni i tam dalej pracowali na tym. I oni zaczynali wtedy tą pracę, i pracę bardzo, ja nie chcę dokładnie o szczegółach opowiadać, pracę trudną, trzeba było porównywać rękopisy i jakoś stworzyć te właśnie te księgi, które my w tej chwili mamy. I tą pracę wykonywała taka grupa uczonych żydowskich w Masorecie. I właściwie drugi, to było w czasie niewoli babilońskiej, czyli oni skończyli tą swoją pracę mniej więcej tak do V wieku i znowu się przeniesiono do Jerozolimy, do 12 Jerozolimska, ale później następna była tragedia w 70 roku, kiedy było powstanie żydowskie przeciwko Rzymianom, nieudane, Rzymianie zniszczyli Jerozolimę i świątynię jerozolimską i również budynki, które by stanowiły miejsce przechowania i pracy nad tekstem i znowu właściwie aż gdzieś tak różne są daty podawane do 8-9 wieku naszego, czyli znowu ponad 800 lat, około 900 lat, 900-800 lat, ludzie pracowali nad tym, żeby zachować ten tekst. I to jest jedna rzecz. Druga, również ważna dla zrozumienia ksiąg Starego Testamentu, to jest fakt przekładu ksiąg, które zostały opracowane właśnie tak pod koniec V wieku starszym erą, na język grecki. W Aleksandrii dokonano przekładu istniejących już wówczas ksiąg na język grecki na przełomie III i II wieku przed naszą erą. Według tradycji starej cerkiewnej Święty Symeon Bogofryjiec był właśnie jednym z takich 72 tłumaczy. I teraz ten przekład grecki był bardzo ważny. Nazywa się go 70, albo Septuaginta, tak z greckiego, bo on leży u podstaw naszej Biblii Słowiańskiej. I to posiada oczywiście również znaczenie do zrozumienia. Księgi Nowego, to i tyle może to Księga Starego Testamentu, może tyle. Teraz Księgi Nowego Testamentu nie miały aż tak tragicznej, długiej historii powstawania. Właściwie powstały wszystkie w I wieku, gdzieś tak od najwcześniej roku 50, niektórzy przesuwają nam na 48 rok, do końca lat 80, bo jest tylko spór o to, kiedy powstała Ewangelia Jana, są podawane nawet są opinie, że dopiero taki stary jest przekaz o tym, że Ewangelia została napisana aż w 90 latach naszego wieku, przez świętego Jana Chrzciciela. Ale również Ewangelie nie stanowią takiej jednolitej księgi, o którym tak sobie sądzimy, że siedział jeden autor i wszystko pisał, bo ewangeliści wszyscy pisali, autorzy raczej Ewangelii pisali, na podstawie słów apostołów, którzy albo sami widzieli, albo tak jak Łukasz, widzieli słyszeć Jezusa, albo tak jak Łukasz, że podjęli trud badań, to mamy w pierwszych wierszach Ewangelii Łukasza, że on zebrał, wiem już do czego pisać, on zebrał te wszystkie istniejące zapiski i po kolei chciał to ułożyć wszystko. Także to jest tyle, jeśli chodzi o tą pierwszą część tematu, Pismo Święte, tak jak to powstanie Pisma Świętego w czasie, powiedzmy, krótki taki zarys tych tej historii powstawania ksiąg Pisma Świętego. Teraz już może przejdę do tej drugiej części, a więc rola Pisma Świętego w życiu człowieka, czyli Pismo Święte jako źródło wiedzy o świecie. Jeśli mówimy rola Pisma Świętego w życiu człowieka, co to znaczy w życiu człowieka? No każdy z nas ma własne prywatne życie, indywidualne. Żyjemy w społeczeństwie.

0: Zależni jesteśmy od sytuacji ekonomicznej, zależni jesteśmy od sytuacji politycznej, zależni jesteśmy od tego, co ludzie wiedzą o świecie istniejącym, prawda? I to są właściwie no, takie te wymiary albo pola, o których trzeba mówić, jeśli chcemy mówić Pismo Święte w życiu człowieka. Więc co mówi Pismo Święte, jeśli chodzi o życie indywidualne? Co mówi Pismo Święte, jeśli chodzi o życie społeczne, ekonomiczne, polityczne, naukowe? Ja tak postaram się krótko o każdym z tych obszarów parę słów powiedzieć. Jeszcze tylko może jedna rzecz taka i wstępna również jeszcze. Pismo Święte nie zawiera definicji, nie zawiera takich, jak my też często oczekujemy, bardzo prostych reguł postępowania. Pismo Święte operuje przede wszystkim i to od czasów Mojżesza aż do czasów świętego Jana Teologa, autora ostatniej księgi Biblii, bardziej obrazami i bardziej przykładami. Są krótkie i jasne zdania, są, oczywiście jest to dużo, ale również te krótkie zdania i jasne, już wyraźne, które właściwie funkcjonują również i w naszym czasie, trzeba również widzieć w kontekście. I to, co jest bardzo istotne w pojmowaniu Pisma Świętego, to jest to, że można to chyba po prostu powiedzieć, że Pismo Święte jest szczere, prawdziwe, aż do bólu. Nie ukrywa zachowań niewłaściwych ludzi świętych. Nie ukrywa, nie maluje obrazu takiego słodkiego rzeczywistości, ale przedstawia czasami bardzo ostro rzeczywisty portret danego człowieka, w cudzysłowie portret, ale oczywiście sytuację. I jest takich sytuacji bardzo wiele różnych, które są, no może tak jako przykład, może co to znaczy taka sytuacja. Był prorok, mąż Boży, tak go Księga Starotestamentowa nazywa, Księga Królewska, który został postany do króla, by powiedział królowi, że on źle postępuje, musi się poprawić. Król się poprawił, ale było temu prorokowi powiedziane, że nie może się nigdzie nie zatrzymywać, ani nigdzie nie pójść w gościnę, ani nic nie zjeść. Musisz odejść. On oczywiście namawiał go król, który się pokajał i chciał, żeby został ten mąż Boży z nim. On odmówił, ale przyszedł do niego inny człowiek, który się przedstawił też, że to jest, że on jest również prorokiem i że on jako prorok prosił. I oczywiście ten mąż Boży poszedł do tego proroka i zjadł. I został ukarany śmiercią za to, że nie spełnił. I wyrok Boży już przekazał temu mężowi, że ten człowiek, który zapraszał, ten gospodarz, który go tak ugościł. Więc tutaj widać, że jest święty człowiek, który jest blisko Boga, Bóg do niego przemawia, później człowiek sprzeniewierza się przykazamy Bożemu, bardzo wyraźnie. I tak, jeśli weźmiemy na przykład historię Dawida, czy historię niektórych patriarchów, to będziemy widzieli, powiedzmy, co to znaczy, że rzeczywiście jest tak, że Pismo Święte nic nie koloryzuje, przedstawia cały dramat egzystencji ludzkiej w historii. Więc może teraz tak po kolei. Kilka słów na temat tego, co mówi Pismo Święte o życiu indywidualnym człowieka. Ja tylko zarysuję, ponieważ to trzeba byłoby bardzo długo mówić oczywiście i bardzo precyzyjnie. Więc po pierwsze, księgi Starego i Nowego Testamentu bardzo rysują prawdziwy obraz człowieka. Mówią i o świętości, i o grzechu. Problem, który mamy często, czytając Pismo Święte, i to niestety nie tylko ludzie, którzy rzadko czytają Pismo Święte, ale często bardzo również teologowie, jest ten, że właściwe odczytanie Pisma Świętego nie jest rzeczą prostą. I funkcjonuje w obiegu, nawet w tak księgach teologicznych, cały szereg złych interpretacji, albo wręcz, no powiedzmy, że głupstw, pisane przez mądrych ludzi. I trzeba być bardzo ostrożny w tym, że kiedy czytamy jakąkolwiek książkę o Pismie Świętym, trzeba zmierzyć zawsze prawdziwość tych słów tym, czym przeczytamy w Piśmie Świętym. Tam, gdzie na pewno można sięgać bez obawy, że zostaniemy wprowadzeni w błąd, to są dzieła wielkich ojców Kościoła, czy tego Bazylego, jakiegoś do Jana Złotoustego, tego Maksyma Wyznawczego, również tych wielkich, tego Grzegorza Teologa. Tam nie wprowadzą nas w błąd, ale bardzo często różnego rodzaju podręczniki, tak zwane wstępy do Nowego, to do Starego czy Nowego Testamentu, czy jakieś nawet takie traktaty, które już wprowadzają w błąd. Ja właśnie mówiąc o tym wymiarze indywidualnym, co to znaczy Pismo Święte w życiu człowieka w tym wymiarze indywidualnym, chciałbym zwrócić właśnie uwagę na to, co czasami jest nieprawdziwe. Więc krótko. W Piśmie Świętym znajdziemy informację o tym, o pochodzeniu człowieka. Jasną i wyraźną. Znajdziemy informację o tym, kim jest człowiek obecnie. I znajdziemy również informację o takiej scenie człowieka. Więc tutaj jest jasne, wyraźne nauczanie Pisma Świętego. Tyle tylko, że jak to zrozumieć. Pamiętamy oczywiście, że Bóg stworzył Adama i Ewę i że człowiek zgrzeszył. I tutaj już zaczynają się kłopoty. Tłumaczeniu. Najczęściej jest tak, i myślę, że większość z was tak słyszała, no, że to Ewa skusiła Adama i Ewa jest winna, prawda? A to właśnie jest nieprawda, bo Adam jest bardziej winien. Jego wina polega na tym, że w momencie, kiedy Bóg mu przyprowadził do niego kandydatów na pomocników, Adam żadnego nie wybrał z tych stworzonych przez Boga istot i Bóg musiał stworzyć dla Adama kobietę. To znaczy, tu jest punkt historii ludzkości, początek historii ludzkości. Czym jest ten punkt? Okazuje się, że wola człowieka została przez Boga uwzględniona. Człowiek jakby zmusił Boga do korekty swojego czynu. Bóg stworzył wiele, powiedział Bóg, tam jest to w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, że niedobrze jest być człowiekowi samemu, stworzymy pomocnika, którego będzie odpowiadał do jego stanu, bo przyprowadza, a Adam mówi nie. I zaczęło się oczywiście, czyli ta pierwsze wydarzenie, jeśli chodzi o pochodzenie człowieka i o los człowieka, to jest właśnie decyzja człowieka, którą Bóg respektuje. Człowiek jest wolny. I Bóg tą wolność respektuje. I teraz, jeśli dalej popatrzymy w Biblię na pierwszą historię po wypędzeniu człowieka z raju, co mamy? Pierwsza historia to jest morderstwo. To jest historia Kaina i Abla. Abel zostaje zabity przez brata. Dlaczego? Dlatego, że Bogu spodobała się ofiara Abla, a nie Kaina. I Abel dlatego zazdrości znowu zabija brata swojego. A więc ta decyzja Adama na początku pociągnęła za sobą właściwie cały szereg podobnych decyzji na przestrzeni historii ludzkości aż do naszego życia, do naszych czasów, aż do naszego obecnego dnia, w którym żyjemy, jesteśmy. I Pismo Święte mówi, że właśnie to jest tym głównym elementem w życiu indywidualnym człowieka i który promieniuje na różne inne sfery życia człowieka. Czyli wolność człowieka wyraziła się w tym, że człowiek podjął decyzję inną niż Bóg mu sugerował. Inną decyzję niż Bóg sugerował tę decyzję. I właściwie reszta już historii to rezultat tego. I teraz odpowiedź na pytanie, jaka jest rola Pisma Świętego w życiu człowieka, jest prosta również w tym świetle. Postarać się, by wola człowieka była zgodna z wolą Bożą. Dlatego w modlitwie Ojcze nas, da będzie wola Twoja, właśnie Boga, prawda? A to nie jest prosta rzecz. To trzeba dobrze się napracować nad tym i to osiągnęli tylko niektórzy święci. Znaczy, święci osiągnęli to. I powiedziałem tak, niektórzy z rozpędu, ale rzeczywiście tak jest, bo nawet w przypadku świętych mamy czasami sytuacje dziwne. Może taki przykład jeden przytoczę, jak to czasami się układa dziwnie. Kosmy i Damiana, wszyscy czcimy, ale oni postanowili obaj, żyli gdzieś tam w IV wieku na terenie własnego Iraku, postanowili, że nigdy nie wezmą od nikogo żadnego daru za uzdrowienie kogoś, za wyleczenie kogokolwiek, za pomoc kogokolwiek. I raz kobietę uzdrowioną przez Kosmę poprosiła, żeby przyjął on jajko w imię Trójcy Świętej. Tak nalegała, że Kosmos przyjął to jajko. Kiedy zmarł on, a później Damian powiedział, że on nie chce być pochowany obok brata. Byli święci, obaj pomagali ludziom, ale tutaj ten powiedział, że nie chce być pochowany obok brata, bo on złamał słowo, które dał, że wziął zapłatę za ten czyn, który popełnił. Oczywiście aż wielbłąd, tak żywot mówi, że wielbłąd musiał przemówić, że należy Damiana pochować koło swojego brata, który sprzed tym zmarł. A więc widzimy, że to nie jest tak proste. I to myślę, ta historia już z IV wieku, ona w bardzo wyraźnym stopniu pokrywa się z tym wszystkim, co wiemy ze Starego Testamentu, z tym człowiekiem Bożym, tym prorokiem, który nam mówił, żeby ten człowiek jednak nie dotrzymał przykazania Bożego, jednak posilił się zawsze do niego i zjadł coś. A więc jeszcze raz powtarzam, Pismo Święte mówi o tym i to jest właściwie wniosek, który my musimy wyprowadzić z lektury Pisma Świętego, że musimy walczyć o to, by nasza decyzja była zgodna, a więc by nasza wolność była zgodna z wolą Bożą. I jeśli chodzi o ten punkt, to jeszcze chciałbym na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Mianowicie Pismo Święte mówi o tym już na początku, i to zaraz właśnie po tej historii o Kainie i Ablu, o tym, że ludzkość stworzyła kulturę. Tam jest takie zdanie, które mówi o tym, że Jubel był praojcem, to imię patriarcha jednego, praojcem wszystkich grających na cytrze i flecie. To jest bardzo proste takie sformułowanie, które mówi, że ludzie stworzyli kulturę. Tak samo jak później w następnym wierszu jest mowa o tym, że Tubal Kain, to znowu imię patriarcha, wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. To jest przemysł, to jest ekonomika. A więc jeśli chodzi o ten wymiar indywidualny, właściwie Pismo Święte o wszystkim mówi. O tym, co nas akurat i teraz interesuje, trapi i stawia przed nami zadania. I oczywiście ten proces upadku człowieka i tej niezgodności woli człowieka z wolą Bożą, to jest długi proces, który prowadziłby do całkowitej zguby człowieka, gdyby nie przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdyby Syn Boży, Słowo Boże nie stało się człowiekiem. I to dopiero odwróciło bieg historii. I może tak na jednak przeczytam taki fragment z listu do Efezjan, tak żeby krócej było, który bardzo tak wyraźnie o tym mówi, jaka jest teraz sytuacja. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według mody tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my żyliśmy wszyscy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, który nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteśmy. I wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich. To jest właściwie krótka historia człowieka, już ta inna, radosna. Od wypędzenia z raju, od wcielenia Syna Bożego do poprawy, do zmartwychwstania. I myślę, to jest jedna rzecz. Teraz parę słów o wymiarze społecznym. Więc jak Pismo Święte, jaką wiedzę daje nam Pismo Święte o życiu społecznym. Jeszcze tutaj można te dwa punkty następne, tak postaram się skrócić. Jeśli chodzi o wymiar społeczny, to najogólniej można tak powiedzieć, że całe Pismo Święte wzywa człowieka do sprawiedliwego stosunku do innych ludzi i do innych narodów. I to się wyraża w tym, że w wielu miejscach już w ciągu Starego Testamentu i później Nowego znajdziemy takie zdania, które mówią o tym, że trzeba zapewnić przybyszom spokojne życie i dostatnie życie, przybyszom, obcym. Dalej, do tych, jeśli chodzi o wymiar społeczny, ważne jest na przykład prawo sanktuarium, prawo schronienia, ubieżyszcza. Były miasta określone, w których mogli się chronić, jeśli dotarli do tego miasta ludzie, którzy popełnili ciężkie przestępstwa. Tam oni byli chronieni przed surową karą i zresztą ta tradycja starotestamentowa, o której mówią księgi mojżeszowe, ona dotarła w Bizancjum, trwała bardzo długo, właściwie aż do XV wieku. W wypadku Bizancjum to było też takie prawo ucieczki morderca, który zdołał wejść do cerkwi i dotknąć ręką prestola, już był chroniony przez cerkiew. Już go policja nie mogła aresztować. Tak było w Bizancjum. Podchodził całkowicie pod opiekę cerkwi. Był taki cały proces, jak to wyglądało. Musiał oczywiście był wtedy proces, jak on wyznawał swoje grzechy i tak dalej. Ale powiedzmy, jego nie można było skazać na śmierć. Najczęściej tacy ludzie spędzali swoje życie, resztę swojego życia gdzieś w jakimś klasztorze, przy jakiejś cerkwi, przy jakimś domu cerkiewnym, w jakiejś służbie. Są na ten temat prace, dość duże na ten temat prace. Teraz tak najogólniej można tak o wymiarze społecznym powiedzieć tyle, że Pismo Święte wzywa do tego, żeby nie robić różnicy między ludźmi bez względu na ich przynależność narodową, bez względu na ich wiarę, na stan kultury, nawet na stan społeczny. To wielokrotnie jest w Nowym Testamencie powiedziane. Może tylko przytoczę, kiedy jest w liście do Kolosan, rozdział 3, wiersz 11, tam wiesz, są takie słowa. Nie ma Greka ani Żyda, to jest właśnie ten wymiar narodowy. Obrzezania czy nieobrzezania, to wymiar religijny. Cudzoziemca, to jest już ten narodowy, polityczny. Scyty, to już kultura bardzo. Niewolnika, wolnego. Chrystus jest wszystkim i we wszystkim. To jest ta wizja życia ukształtowanego przez Pismo Święte. Dalej wymiar ekonomiczny. Tutaj jest cały szereg takich elementów. Może jeszcze w Starym Testamencie były ustalone tak zwane lata jubileuszowe. Co siódmy rok trzeba było dać odpoczynek ziemi. Nic nie siać, ta ziemia musiała odpoczynać. Każdy 50. rok był rokiem wolności. Trzeba było zwolnić wszystkich niewolników i wybaczyć im, znieść wszystkie długi. To posiadało konkretny wymiar również. Ja tylko te główne jakieś rzeczy. I może to, co już było w Starym Testamencie, ono zostało w Nowym Testamencie jeszcze zradykalizowane I w listach, w liście do Rzymian, i do Koryntian, i w listach wezwanych więziennych kilkakrotnie apostoł Paweł powtarza jedną myśl. Jeśli wy już jesteście chrześcijanami, to nie troszczycie się o własne dobro, ale na pierwszym miejscu troszczycie się o dobro innego człowieka. Z wykładem, to znaczy z objaśnieniem Pisma Świętego, było trochę czasami dla nas, Bóg Prawosławnego, trochę wątpliwie, ale ci ludzie żyli, jakby traktowali Pismo Święte jako wskazówkę na co dzień. Te państwa wytworzyli bardzo wysoką kulturę opieki społecznej. Teraz Szwecja dopiero zmienia się niestety na gorsze. Norwegia jeszcze zachowuje trochę. W Danii już też się wiele zmieniło, niestety też na gorsze. Szwajcaria jeszcze się trzyma, powiedziałbym. Ale to świadczy o tym, to znaczy ich kłopotem było to, że oni pojmowali Pismo Święte bez uwzględnienia doświadczenia Kościoła starożytnego. I dlatego w tej chwili przeżywają straszny kryzys moralny, ale ekonomicznie dłuższy czas, to Niemcy mówili cały czas, o tak zwanej gospodarce społecznej, socjalnej Wirtschaft, to znaczy taki sposób prowadzenia gospodarki, by to służyło mieszkańcom. Oczywiście nie zawężali to tylko do Niemców, do swoich obywateli. I trudno dla nich mieć pretensje, ale oni ich, powiedzmy, dobrobyt, które oni potrafili stworzyć i nawet po II wojnie światowej, w dużym stopniu wywodzi się z tego, że bardzo poważnie traktowali Pismo Święte i w 40-tych latach powstały cały szereg takich wielkich i małych ośrodków, gdzie ludzie dyskutowali o tym, jak oni powinni postępować, kiedy jako chrześcijanie przy decyzjach ekonomicznych. Teraz sfera polityczna jeszcze również. Może najpierw takie stwierdzenie. Pismo Święte uczy nas rozpatrywać każdy system polityczny jako rzecz względną, przejściową, tymczasową. Żaden system polityczny nie ma wartości absolutnej. Żaden. Pierwotną formą organizacji życia Izraela po wyjściu do Ziemi Świętej jest nazywana ta pierwotna forma teokracją. Właściwie to było życie ludu bez systemu żadnego politycznego, bez struktur administracyjnych, oparte na świadomości, że każdy Izraelita musiał postępować tak, jak członek narodu wybranego, zgodnie z wolą Bożą, i wtedy żadne struktury są niepotrzebne. Oczywiście Księga Sędziów pisze o tym, że żył tak Izrael przez jakiś czas, wpadał w ciężkie grzechy, głupiły go sąsiednie narody, wyrządzały krzywdy, prowadzały do niewoli, niszczyli. Wtedy naród nawracał się, modlił się, wołał o pomoc do Boga. Bóg powoływał sędziego, który przy pomocy małej garstki ludzi, czasami wręcz sam, pokonywał wrogów, i znowu tak było. Ale i tak trwało, to jest ta forma organizacji życia politycznego, która została przez Boga ustanowiona. I teraz w pierwszej księdze królewskiej, czyli pierwsze carstwo w naszej Biblii prawosławnej, albo pierwsza Samuela, to sama księga jest, w rozdziale 8 znajdujemy opowieść o tym, że Izraelici przyszli do Samuela i prosili, żeby Samuel ustanowił im króla, a więc ustanowił monarchię. I jest ten system, o którym wielu sądzi, że to jest właśnie ten przez Boga ustroszony. Samuel z przerażeniem słuchał tej propozycji Izraela i w rozpaczy zwrócił się z modlitwą do Boga i usłyszał odpowiedź. Może przeczytam fragment. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie Tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. A więc ustanowienie króla, też prośba Izraelitów, była przeciwna woli Bożej. A więc jakby powtarza się ta historia Adama, który mówi, że nie chce innego pomocnika, powtarza się ta, powiedzmy wielokrotnie, decyzja człowieka, który chce po swojemu urządzić życie. No i później Bóg powiedział Samuelowi, że Samuel ma uprzedzić Izraelitów, co to będzie znaczyło. To może też to warto przeczytać. I rzekł więc Samuel, takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował. Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem, aby byli mu dowódcami nad tysiącami, dowódcami nad pięćdziesiątkami, a więc armia jako pierwszy element państwa, aby uprawiali jego rolę i sprzątali jego żniwo. To jest oczywiście gospodarka kontrolowana przez państwo. Sporządzali oręż i przybory do jego wozów wojennych, przemysł wojenny. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maście, by gotowały piekły. Mamy farmaceutykę. Najlepsze wasze pole i winnice i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Z waszych lodów i nic będzie pobierał dziesięciny, dawał z niej swoim dworzanom i sługom. I tak dalej. A więc jest to obraz organizacji życia narodu, który jest sprzeczny z wolą Bożą i nie przypadkiem jest, że Izrael utracił króla w 587 roku przed Chrystusem i nie miał go już później nigdy, aż do naszych czasów. Jednocześnie, jeśli mówimy o roli, Pismo Święte uczy nas wyraźnie modlitwy za tych, którzy władzę sprawują. I my podczas Iżej Chirurgii zawsze powtarzamy za władzę i wojsko rozumiejące i na Jepciniach powtarzamy. To jest, idziemy za pouczeniem apostoła Pawła, który w liście do Rzymian i w drugim liście do Tymoteusza, pierwszym liście do Tymoteusza mówił o tym, że należy modlić się za królów, za władzę i od razu trzeba zaznaczyć, a to nie byli chrześcijanie. To były władze, które prześladowały chrześcijan. Apostoł Paweł wielokrotnie był bity, przepędzany, taki był system, ale on wzywa do modlitwy za tych, że co prawda w liście do Rzymian tam bardzo wyraźnie mówi, bo mówi tak, że król nie darmo miecz nosi po to, aby karać zloczyńców i po to, by nagradzać dobrze czyniących, czyli ta władza królewska przez apostoła Pawła jest warunkowana przy tym, czy ten władca dobrze postępuje, czy nie. Ale w każdym razie trzeba pamiętać właśnie tą rozterkę i to przerażenie Samuela i te słowa apostoła Pawła. Czyli Pismo Święte uczy nas takiego właściwie spokojnego stosunku do struktur państwowych, wiedzą, że struktury państwowe są właściwie rezultatem naszego grzechu. Gdybyśmy wszyscy byli grzeszni, żadna władza nie byłaby nam potrzebna. I zupełnie krótko może jeszcze, to wymiar poznawczy, czyli ta sfera naukowa. Tutaj może najpierw zacytuję tak, żeby szybciej było, słowa z listu do Rzymian, z pierwszego rozdziału, wiersz 20, apostoł Paweł pisze tutaj tak. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. To są bardzo ważne słowa, to znaczy, inaczej mówiąc po naszemu już tak, apostoł Paweł mówi, że jeśli człowiek poznaje świat, pada prawa przyrody na przykład, atom czy komórki, mniejsze czy większe, on właściwie poznaje Boga. Przez pracę naukową człowiek może dojść do poznania Boga. I to myśl wyraził jeszcze inaczej święty Maksym Wyznawca, który powiedział tak, że właściwie cały świat jest jednym wielkim objęciem, jedną wielką księgą Bożą. Trzeba umieć czytać tą księgę Bożą. Czyli myśl podstawowa jest taka, że poznanie świata obiektywne, uczciwe prowadzi do poznania Boga, tak czy inaczej. Ja pamiętam w 60-tych latach, 65, 6, 7 rok, byłem wtedy w procesie Rio Laure przez rok i wtedy tam się mówiło o tym, że radzieccy fizycy atomowi albo wariują, albo stają się wierzącymi i przyjmują chrzest. Bo oni w swojej pracy naukowej doszli do takich momentów, że albo musieli się zgodzić z tym, że jest Bóg i tutaj natykają się na tajemnicę życia taką, że to trzeba przyznać intelektualnie, albo jeśli nie uznać, że nie ma Boga, no to wtedy nie ma w ogóle sensu cokolwiek robić. Kiedyś nawet sam przypadkiem miałem taką rozmowę, przypadkową zupełnie, w holu jednego hotelu. Człowiek do mnie podszedł i tak zapytał i tak dalej, i tak rozmawialiśmy właśnie o tym. I później podobno rozmawiałem kiedyś z takim członkiem Akademii Nauk, już Polskiej Akademii Nauk, który przyszedł prosił o jakąś informację dotyczącą teorii poznania, epistemologii prawosławnej. Mówię, że oni w swoich badaniach biologicznych muszą jakoś pewien kwestię rozwiązać i według jego opinii on musi sięgnąć właśnie do tych elementów teologicznych, jeśli chodzi o psychologię. A jak jeszcze do tej pory mam już swoje książki, podręcznik fizyki, bo interesowałem się bardzo, to był podręcznik fizyki, w którym były takie podstawowe, pierwsze, początek 70-tych lat, jeszcze drugi, trzeci rok, pierwsze takie myśli były o informatyce, o maszynach liczących. I tam ja to oglądałem w jakiejś tam księgarni Warszawy Rosyjskiej, kupiłem tą książkę dlatego, że tam bardzo często ten autor sięgał do Ewangelian i cytował często prolog. Znaczali by słowo, słowo jak Bogu. To jego bardzo interesowało i tam później jakoś wyprowadzał wnioski, już nie pamiętam dokładnie. Więc to tak jakby powiedzmy no, do tego, że Pismo Święte również i tutaj no naprawdę tylko, że trzeba właśnie to zrozumieć. I może jeszcze jedna rzecz taka na zakończenie tej części. Bardzo poważnym problemem jest tak, że właściwe odczytanie Pisma Świętego jest rzeczą trudną, powiedziałem. Często przekłady wprowadzają w błąd. Bardzo często przekłady. I dla nas prawosławnych najlepiej sięgać, jak mamy jakiś tekst poważny zrozumieć, a nie znamy greckiego czy hebrajskiego, to sięgnąć do cyrkiewno-słowiańskiego tekstu. Bo on jest jednak najlepszy. Bo jeśli weźmiecie, o ja mam tutaj taką Biblię, zaraz nawet nie powinien zejść po polsku. O tak, to jest Biblia wydana po polsku w roku 2004. I pierwsze słowa brzmią tak. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ziemia była pustkowiem i chaosem. I to jest lepsze tłumaczenie. Nie ma tutaj chaosu. Nie ma pustkowia w naszym sensie. Hebrajskie to słowo krótkie tohu wabohu. Grecy to przetłumaczyli właśnie 70 tłumaczy, przy drugi wiek przy naszym, jak aoratos, to znaczy niewidzialne, a kateskeos to jako bez formy, czyli ta ziemia, haares po hebrajsku, była niewidzialna i po słowiańsku jest niewidzima i bez formy, i po słowiańsku jest pusta. To znaczy, że możemy sobie materię wyobrazić sobie, która jest no, bez niewidzialna i bez formy jeszcze. To Bóg stworzył. I oczywiście, jeśli więc sięgnie się właśnie tak do tekstu tego właściwego, do myśli tej oryginalnej, to wtedy się widzi, że to, co w Biblii znajdujemy również o ziemi, o świecie, wtedy jest bardzo zrozumiałe w świetle Biblii. I może jeszcze jeden taki przykład. Ja często się zastanawiałem, kiedy służyłem w takiej parafii w Zimnej Wodzie, to zdaje się liturgię. I tam ludzie przywieźli, bo to przesiedleńcy byli, oni przywieźli ze sobą księgi liturgiczne, Ewangelii, 1983 rok, czwarty, tak. I była Ewangelia, na której, tam na Prestolnej, na której były takie ikonki bardzo takie proste, takie z ewangelistów, pośrodku Jezus Chrystus i gwiazdki po takim powijali, tak z takiej z blachy po prostu wycinali gwiazdki. Wycinali. Mnie często bardzo zastanawiało, dlaczego gwiazdki akurat to. I zrozumiałem, a teraz są, ja nie zapomniałem, nie wziąłem tego, ale to na niektórych jest. I otóż, a na niektórych naszych bogosłużebnych Ewangeliach są takie dziwne esy floresy. Znaczy są cztery ewangeliści, takie dziwne esy floresy, takie jakby powiedzmy jakby kulki, jakby spadające krople, ale czasami takie zakręcone. To... I ja zrozumiałem, co to jest, dlaczego na pierwszej stronie Ewangelii mamy te esy floresy. Kiedy byłem w Bernie, to był gdzieś rok 1999 albo 2000, na wystawie poświęconej Einsteinowi. I tam były, powiedzmy, rzeczy związane z jego życiem, z jego epoką i pokazane były rezultaty jego pracy, między innymi jeśli chodzi o budowę kosmosu i o pogląd, wygląd kosmosu. I była, najpierw takie były ogromne mapy nieba, znaczy różnych galaktyk. I później była taka plansza, na której te ogromne plansze, ogromne fotografie, to wszystko telefony, były ściągnięte do takich do bardzo małych rozmiarów. To były prawie dokładnie esy floresy z naszej Ewangelii. Prawie dokładnie. To samo. Ja byłem oszołomiony. Kolega, z którym byłem, on tak popatrzył tylko tu i tam mówi, jak tu nie wierzyć w Boga? On taki sobie trochę tak miał czasami wątpliwość, co wierzył. Także to znowu mówi nam o tym, że no, Pismo Święte jakoś skądś to było. Ci ludzie, którzy postanowili, że takie właśnie rysunki mają być na okładce, cztery ewangeliści pośrodku ikonka Zmartwychwstania, a w otoczeniu właściwie fotografii całego kosmosu. A więc, że Ewangelia dotyczy całego, nie tylko Ziemi, ale całego Wszechświata, wszystkiego, co istnieje. Tak, i teraz postaram się skrócić. Druga ta część, Pismo Święte jako droga zbawienia. Znaczenie Pisma Świętego jako źródła wiedzy nie wyczerpuje roli Pisma w życiu człowieka. Jest jeszcze inna rola, najważniejsza. I może tą rolę najlepiej uzmysłowić sobie, kiedy przypomnimy, jak my mamy zorganizowaną cerkiew i w jakie miejsce zajmuje Ewangelia. Więc ołtar na ołtarze prestolnym, na prestole, jakby w centralnym miejscu Ewangelia leży, w początku tam dalej święte dary. I teraz ta Ewangelia leży na Ancimisie. Przeczytaniu Ewangelii, Ewangelia stawiana jest z prawej strony, tak? Prawda, to wszyscy widzimy. Tak? To są oczywiście wszystko bardzo głębokie, symboliczne akty. Ancimis to taki przedmiot cerkiewny, bez którego nie można sprowadzić liturgii. Na nim leży Ewangelia, kiedy jest on tym zamknięty. Czyli po to, żeby sprowadzić liturgię, musimy przeczytać Ewangelię, jakby ją odstawić. I wtedy, jak ona stoi, to tak jakby straż. Czyli po pierwsze, Ewangelia udostępnia nam możliwość uczestniczenia w tajemnicach, bo to tajemnica, nie lubię słowa sakrament. Bo to taństwa, to lepiej już tak po polsku tajemnice. Taństwa to nie to samo, co sakrament. Taństwo, czyli taństwo Eucharystii, taństwo chrztu, taństwo spowiedzi, zawsze z Ewangelią przecież, tak? Ślubu, święceń. To jedna rzecz, a więc dostęp do Ancimisa mamy przez Ewangelię. I teraz jak sprawujemy liturgię, ta Ewangelia stoi tak jakby na straży, przypominana nam ciągle, tak, że nasza służba musi być rozumna, tak jak określił mnie drugi kipu, słowiański, to jest słowiesne, to znaczy słowiesne nie w tym, że słowa się, tylko rozumna, mądra, logiki, logiczna, a więc trzeźwa. Krótko mówiąc, Ewangelia jest kryterium naszej wiary. Ewangelia, czyli Pismo Święte, bo czterech Ewangeliach właściwie zawarta, to jest kwintesencja wszystkich ksiąg Starego i Nowego Testamentu. I nasze myśli, słowa, uczynki, całe życie powinniśmy mierzyć treścią Ewangelii. Mierzyć możemy tylko wówczas, gdy znamy treść, czyli czytamy Pismo Święte. A czytać Pismo Święte należy, tak radził święty Jan Zlatusty w IV wieku, stale, regularnie, pomalu i niewielkie fragmenty. I święty Jan Zlatusty porównuje czytanie Pisma Świętego z deszczem. Mówi tak, jak jest gwałtowny deszcz, który szybko pada, woda spływa, nie przemoczy gleby. Natomiast jak deszcz drobniutki, taki rzęsisty pada, wtedy gleba nasiąka wodą. Bo i tak trzeba z Pismem Świętym, tak trzeba czytać. Chociaż jest również jeszcze taki problem, na który zwrócił uwagę, ojcowie Kościoła, ale na który zwrócił uwagę taki myśliciel żyjący na Ukrainie w wieku XVIII, zmarł w 1794 roku, Grygory Skowroda. To był bardzo uczony człowiek, który studiował w Italii, w Niemczech, w Francji, w Anglii, w XVIII wieku. Wrócił, wędrował, tak. Tam mieszkał później jednego takiego prawosławnego szlachcica w dłuższy czas, ale lubił bardzo wędrować z plecakiem na plecach i z Biblią tam i tam jeszcze inne księgi. I taki no, był bardzo dowcipny. Kiedyś mu zaproponowano, by mówisz, tak jesteś tam, jeden ksiądz mu mówił, że jesteś taki bardzo uczony i tyle wiesz, no, że powinieneś zostać biskupem u nas, będzie stopą prawosławia. A Grygory sprawia się z tym, mówił, chwacie te was skupić na wesołych. Także to taka ostra była, tak. Ale dlaczego? To głęboko, ja myślę, że jego życie właśnie polegało na tym, żeby pewne rzeczy w XVIII wieku przypomnieć ludziom. A XVIII wiek, trzeba pamiętać, że to był wiek przecież, kiedy ogłoszono władzę rozumu człowieka. Encyklopedyści francuscy pisali wielkie encyklopedie, tu się szykowała jeszcze rewolucja francuska, wolność, równość, braterstwo i tak dalej, z tymi okropnościami, które potem poszły, i więc my rozum wynoszony go na to. A on, Grygory Skowroda, jakby cały czas chodził od wsi do wsi, jakby starając się przywrócić to, co kiedyś było na tym terenie normalne, to znaczy czytanie Pisma Świętego jeszcze w XVII wieku na terenie Ukrainy było rzeczą normalną. W każdym prawie domu, czy wspólnie słuchajcie, w każdej wsi i umiejętność czytania była. Dzięki temu przetrwali prawosławni Unię. I on mówił o tym, że koniecznie trzeba czytać Pismo Święte. Tak, to było jakby jak zadanie. Chodził do świętości, tego właśnie uczył. I teraz co on mówi, że o czytaniu Pisma Świętego, jak, że to jest ważne, ale że trzeba no, być ostrożnym bardzo. Ja tak wypisałem jedno zdanie, przytoczyłem na polskie. Jakby przestrzegał, a więc przed niebezpieczeństwami, które czyhają na ludzi, którzy w sposób niewłaściwy czytają Pismo Święte. Mówi tak, nawet w raju Słowa Bożego, raj Słowa Bożego, ukryte są sieci diabelskie. Dlatego należy niezwykle ostrożnie postępować, aby podczas czytania i przyjmowania pouczenia w prawie, prawie to, że to znaczy w zakonie Bożym, nie wplątać się w siły przewrotne. I dawał przykłady takie, mówił, o, czytamy na przykład o tym, jak Eliasz pokonał tych proroków i już się nam zdaje, że możemy wziąć nóż i nożem zabijać naszych przeciwników. I tak wielu ludzi rozumie czytanie Pisma Świętego i to. I on przed tym właśnie przestrzegał. A święty Jan Zlatousty pisze tak, że trzeba nawiązać do słów Ewangelii, które Chrystus skierował do Żydów. Tam mówi Chrystus tak, i spytajcie Pisanie, to jest po słowiańsku tak, czyli jakby isledujcie Pisanie, albo różnie po polsku je tłumaczę, przeszukajcie albo przeszukujcie. Tutaj słowiański raczej poszedł za tym ze wersu tak, żeby to był imperatyw, tryb wskazujący. I dalej pisze święty Jan Złotousty, że treść jest ukryta w Piśmie bardzo głęboko. Trzeba wiele wysiłku, aby do niej dotrzeć. Ponadto nie chwalić się tym, że czytamy Pismo. To z jednej strony trzeba czytać, ale nie chwalić się Pismem, tym, że czytamy, ale starać się podporządkować się treści Pisma. I pisze, ja to po rosyjsku czytałem w komentarzu chyba do Ewangelii Jana i to chciałem przez po rosyjsku przeczytać, co on powiedział. Czcienie bożesnych pisani jest duchowny luk, łąka duchowna i raj sławości. Raj sławości prewoschodniejszej, toho raja, tamtego więc. Etot raj Bóg nasadził nie na ziemię, a w duszach wierzących. I porównuje święty Jan Złotousty Pismo Święte do źródła, z którego wypływają liczne, niezliczone rzeki dające życie. To jest prawdziwe życie.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Za nami archiwalny wykład świętej pamięci arcybiskupa Jeremiasza zatytułowany Pismo Święte w życiu chrześcijanina. Arcybiskup Jeremiasz zmarł 17 kwietnia 2017 roku. Był wybitnym teologiem i biblistą, ale warto dziś przypomnieć także jego szczególny związek ze Świętą Górą Grabarką i z prawosławną młodzieżą. Jeszcze jako osoba świecka, jako Jan Anchimiuk, należał do inicjatorów środowiska, z którego powstało Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Od początku był też związany z paschalnymi spotkaniami młodzieży na Grabarce, popularnie nazwanymi Majową. Przez lata spotykał się tam z młodymi ludźmi, prowadził rozmowy i wykłady, a także odpowiadał na ich pytania dotyczące wiary i współczesnego świata. O tym, jak ważna była to relacja, świadczy również krzyż poświęcony jego pamięci, ustawiony na Świętej Górze Grabarce w 2018 roku z inicjatywy dawnych działaczy Bractwa.

Drodzy słuchacze, główne uroczystości święta Przemienienia Pańskiego odbędą się oczywiście na Świętej Górze Grabarce, ale święto będzie uroczyście obchodzone także w innych miejscach w Polsce. Zapraszamy między innymi do monasteru w Sakach. Wszystkie nabożeństwa odbywać się tam będą w cerkwi świętego Dymitra Sołuńskiego. Już w najbliższy wtorek, 18 sierpnia, w monasterze w Sakach o godzinie 17 rozpocznie się nabożeństwo całonocnego czuwania. O godzinie 23 będzie sprawowany akafist ku czci świętego Dymitra Sołuńskiego. Natomiast we środę, w dniu święta Przemienienia Pańskiego, pierwsza boska liturgia w monasterze w Sakach będzie sprawowana o północy. Następnie o godzinie 8 rano zaplanowane jest małe poświęcenie wody i akafist ku czci świętego Nektariusza Zeginy, natomiast o godzinie 10 w monasterze w Sakach będzie sprawowana główna boska liturgia. W imieniu przełożonego monasteru w Sakach ojca archimandryty Włodzimierza serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku. Jesteśmy w 12 tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych Maksymiliana, Jamblika i Martyniana Efeskiego. Wspominamy dziś również świętą Eudoksję i świętego Eleuteriusza. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o pierwszych pielgrzymkach na Świętą Górę Grabarkę oraz harmonogramie modlitewnych uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego. Pielgrzymi z różnych stron Polski zmierzają na Świętą Górę Grabarkę. Już za dwa dni Cerkiew Prawosławna będzie obchodzić Święto Przemienienia Pańskiego. Dzisiaj przedostatni etap pokonali uczestnicy 41. pieszej pielgrzymki z Białegostoku. Trasa prowadziła z Kleszczel przez Rogacze do Telatycz i liczyła 26 km. Jutro pielgrzymom pozostanie ostatnie 13 km z Telatycz na Świętą Górę Grabarkę. Do celu dotarli już natomiast pielgrzymi z Sokółki. którzy dzisiaj wyruszyli z Siemiatycz. W sumie przeszli około 160 km. Dzisiaj na Świętą Górę Grabarkę dotarli także uczestnicy 24. Warszawskiej pieszej pielgrzymki. Wierni wyruszyli 13 sierpnia po liturgii w Wołominie. Pielgrzymkę organizują parafie Świętej Marii Magdaleny i Świętego Jana Klimaka, a także Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Warszawie. Do tegorocznych pielgrzymek dołączą również przedstawiciele wojska i służb mundurowych. Jutro, 18 sierpnia, z Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach wyruszy 31. piesza pielgrzymka wojska i służb mundurowych na Świętą Górę Grabarkę. Wszystkie grupy zmierzają na główne uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego, które odbędą się na Świętej Górze Grabarce 18 i 19 sierpnia. Na Świętej Górze Grabarce rozpoczynają się już modlitewne uroczystości. Dzisiaj o godzinie 21 będzie tam sprawowany akafist ku czci i wierskiej ikony Matki Bożej. Natomiast już jutro o godzinie 6 i o godzinie 10 będą sprawowane boskie liturgie. O godzinie 17.30 jutro zaplanowane jest powitanie hierarchów, natomiast o godzinie 18 rozpocznie się nabożeństwo całonocnego czuwania przed Świętem Przemienienia Pańskiego. Również jutro o godzinie 23 na Świętej Górze Grabarce będzie sprawowana panichida za zmarłych. We środę natomiast, 19 sierpnia, w dniu Święta Przemienienia Pańskiego, na Świętej Górze Grabarce pierwsza liturgia rozpocznie się o godzinie 1 w nocy. Kolejne liturgie będą sprawowane o godzinie 4 i o godzinie 6.30, natomiast główna boska liturgia rozpocznie się o godzinie 9.30, a po niej odbędzie się uroczysta procesja i poświęcenie owoców. Święta Góra Grabarka w tych dniach staje się głównym miejscem prawosławnych obchodów Święta Przemienienia Pańskiego w Polsce.

Drodzy słuchacze, za chwilę na naszej antenie audycja profilaktyczna przygotowana przez Julię Ochrymiuk. Tym razem nasza reporterka była z radiowym mikrofonem na akafiście do Matki Bożej przed jej ikoną Kielich Nieupijający. Był to akafist sprawowany w białostockiej katedrze świętego Mikołaja, Cudotwórcy.

0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Zazwyczaj w naszych audycjach profilaktycznych spotykamy się ze specjalistami, terapeutami, osobami, które na co dzień pomagają ludziom wychodzić z uzależnienia. Rozmawiamy o terapii, o mechanizmach uzależnienia, o tym, gdzie szukać pomocy i prezentujemy placówki świadczące pomoc osobom i rodzinom w kryzysie. Dzisiejszy odcinek będzie jednak nieco inny. Zamiast rozmowy z terapeutą, zapraszamy Państwa do wysłuchania nagrania fragmentu akafistu ku czci ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Bo choć terapia bywa niezwykle ważna i dla wielu osób stanowi niezbędną drogę do trzeźwości, człowiek potrzebuje czegoś więcej niż tylko pracy nad samym sobą. Dla wielu osób ogromnym wsparciem staje się również modlitwa i wiara. Takie akafisty odprawiane są w każdą ostatnią środę miesiąca w Soborze Świętego Mikołaja w Białymstoku. Po nabożeństwie odbywa się spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej z terapeutą uzależnień. Organizatorem wydarzenia jest ELEOS, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, przy współpracy z parafią prawosławną Świętego Mikołaja w Białymstoku. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu akafistu.

Thank you.

Thank you.

nie przegrywa.

zadania

Za nami fragment akafistu dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Takie akafisty odprawiane są w każdą ostatnią środę miesiąca w soborze Świętego Mikołaja w Białymstoku. Po nabożeństwie odbywa się spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej z terapeutą uzależnień. Organizatorem wydarzenia jest Eleos, prawosławny ośrodek miłosierdzia, przy współpracy z parafią prawosławną Świętego Mikołaja w Białymstoku. O terminach takich spotkań często informujemy i przypominamy na naszej antenie. Uzależnienie jest trudną drogą, ale z tej drogi można zawrócić. Potrzebna jest odwaga, pomoc drugiego człowieka, często terapia i wsparcie bliskich, ale dla wielu osób ważnym źródłem siły staje się także wiara i modlitwa. Warto pamiętać, że proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości. Przeciwnie, może być pierwszym krokiem do zmiany i do odzyskania życia, które alkohol zaczął odbierać. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Za nami audycja profilaktyczna przygotowana przez Julię Ochrymiuk. Kolejny odcinek z tego cyklu już za tydzień w poniedziałek po godzinie 20.

Przyszedł czas na zakończenie naszego poniedziałkowego spotkania na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję ojciec Mateusz Kiczko i na naszą audycję zapraszamy już jutro. W naszym jutrzejszym programie, między innymi o godzinie 18, będziemy retransmitować dla Państwa nabożeństwo całonocnego czuwania przed świętem Przemienienia Pańskiego. Za chwilę na naszej antenie modlitwy wieczorne, a my już się z Państwem żegnamy. Sława Jezusu Chrystu.